0: Minęła szósta w Radiu Słuchacze, to czas na porcję najnowszych wiadomości.
1: Pożar lasu w Puszczy Saskiej całkowicie ugaszony. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Alicja Szamplińska zaśpiewa w finale Eurowizji. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat i apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. I dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
1: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył wiodącego rowerem posła. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Maksymalne ceny paliw nieco dziś spadną. W porównaniu z wczorajszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6,28. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Sukces naszej piosenkarki. Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Piosenkę Pray zaśpiewa ponownie już w sobotę i oczywiście powalczy o wygraną w 70. edycji konkursu Eurowizji.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzisiaj w pogodzie będzie prawie wszystko. To znaczy będą chmury, będą opady, ale będzie też słońce. Tak to się będzie przeplatało. To na przykład widzę, że opady w okolicach 10-11 tutaj u nas w Sochaczewie okolicach. Natomiast słońce to pokaże

0: Firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Dzień dobry. Dzisiaj przede wszystkim Serwacy świętuje, no bo to jest jego dzień. Ostatnio był Bankracy, a no wcześniej był Bonifacy. Tak wygląda maj, że właśnie to mniej więcej, nie tylko oczywiście, ale to osoby z takimi imionami świętują. Dzisiaj także Maria i Robert mają imieniny, także wszystkiego dobrego, a jeszcze Roberta. Również wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. Radio Sochaczew, na dzień dobry, Nick Kershaw na początek 6, za chwilę Dołczy i oddział zamknięty, Wamero, Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Coachy, Anxiety. O poranku w Radio Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry w środę, 13 minut po 6. A dzisiaj, słuchajcie, 13 maja w kalendarzu, a to oznacza, że to dzień humusu. Tak, wiem, że czekaliście na te informacje, ja też czekałem, nie mogłem się doczekać. Cały rok zastanawiałem się, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Humusu. No i teraz moja ciekawość została spełniona, wasza mam nadzieję również, to jest dzisiaj ten dzień. Trochę a propos tego, ale niekoniecznie a propos gastronomii, pytanie do was następujące. Co ostatnio dobrego upichciliście, albo ktoś wam przygotował, albo byliście w restauracji i coś dobrego zjedliście, na przykład po raz pierwszy, coś czego jeszcze wcześniej nie mieliście okazji, dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew pod najnowszym postem w komentarzach. A jeśli są wśród nas fani humusu, to też fani humusu jak najbardziej możecie w tych komentarzach łączyć się. Fani humusu, łączcie się, zdecydowanie. Już za moment w Radio Sochaczew, także kalendarium, sprawdzimy, co dokładnie działo się 13 maja w naszej historii. Zobaczymy wiadomości z Polski, ze świata, a może z Sochaczewa i okolic? Tak, to też będą takie właśnie informacje. Oddział zamknięty już teraz muzycznie na 94.9 FM. Za chwilę Vamero.

0: Radio Sochaczew na dzień dobry, 13 maja, co takiego działo się tego dnia? No to już teraz dla was sprawdzam, zaczynamy od daty odległej, 1350 rok. Wtedy u naszych sąsiadów w Łowiczu król Kazimierz III Wielki zawarł sojusz z antykrzyżacki z królem Danii Waldemarem IV. To jest wiadomość, która mogła uciec przy okazji nauki historii, także teraz proszę bardzo przypominamy. W 1733 roku z Ternopolski było z kolei widoczne całkowite zaćmienie słońca. A w 1964 roku wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, wtedy były to 2 litery i 4 cyfry. Tak było w 64 roku, a w 2015 roku został udostępniony komunikator internetowy Discord, który jest obecnie jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Także 10 lat, no i droga na sam szczyt, można by powiedzieć. 2017 rok, wtedy w Warszawie również 13 maja odsunięto pomnik Witolda Pileckiego. No i jeszcze a propos Eurowizji, no to w 2017 roku wtedy wygrał reprezentant Portugalii Salvador Sobral z utworem Amar Pelos Dois, a teraz, jak dobrze wiemy, Alicja Szemblińska ma szansę w tym finale powalczyć, bo do niego awansowała. Także być może Alicja powtórzy sukces reprezentanta Portugalii Salvatora Sobrala, czego oczywiście życzymy. Radio
1: Sochaczew. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
1: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Tak, to był Maj, zaśpiewał Dominik Dudek w utworze Idę. Radio Sochaczew na dzień dobry. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączają 13 maja. A z dobrych informacji, które dzisiaj od rana właściwie będą powtarzane, coś tak czuję, także i w naszych wiadomościach, to informacja o Alicji Szemplińskiej, która jest w finale Eurowizji, a ten finał już w najbliższą sobotę, także no zobaczymy, czy jej utwór Prey powalczy o jakieś zaszczytne miejsce, ale tak czy siak udział w finale to już, moim zdaniem, już jest zaszczytne miejsce, także już powinniśmy się umiarkowanie cieszyć, tak? Także proszę się umiarkowanie cieszyć z tego faktu, no bo to jest, jakby nie było, wielki sukces. Alicja Szemplińska w finale Eurowizji. A ja was pytam o coś nieco innego na Facebooku Radio Sochaczew, pytam was o sprawy gastronomiczne, no bo dzisiaj taki dzień humusu, więc tak przy okazji trochę, a ta sprawa to jest, co takiego dobrego ostatnio sami upichciliście albo zrobiliście, z czego byliście naprawdę dumni, chodzi o coś do jedzenia oczywiście, albo co wam ktoś inny przygotował pysznego. O tym też możecie pisać w naszych komentarzach. To co, to tak na pobudkę teraz do kawusi wszystkim tym, którzy już nie śpią. Calabria, DMNDS w Radio Sochaczew, za chwilę Kuba i Kuba, za moment także Miley Cyrus, Radio Sochaczew. Na dzień dobry!

0: Miley Cyrus i Flowers. No to jest utwór, który wybitnie się kojarzy z majem, no bo kwiaty, prawda, no to jest idealna opcja i bardzo dobry teraz czas mają. A ja was pytam nie o kwiaty, tylko o różnego rodzaju potrawy, które na przykład ostatnio sami upichciliście. Być może po raz pierwszy, nie muszą to być uprawy, nie muszą to być wykwintne dania, ale o to was pytam. No i na przykład Ela podzieliła się zdjęciem sałatki, którą ostatnio zrobiła. No i muszę powiedzieć, że to był zły pomysł, bo teraz tu siedzę głodny i patrzę na te wasze wspaniałe potrawy, które zrobiliście sami. Niemniej jednak te właśnie wysyłacie na Facebooku Radio Słuchacze w komentarzach, więc tam możecie je zostawiać. A już za moment gram dla was Two Colors, za chwilę Ego, Chris Rea, Meghan Trainor czy Victoria Kida z Oskarem Cymsem. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Chris Ria, Road to Hell w Radiu Sochaczy po poranku. 10 minut do 7 i o tej godzinie także najnowsze wiadomości z Sochaczywa i okolic. A my na chwilę przenosimy się nie do Sochaczywa, tylko do miejscowości Szubin, bo tam, o czym informuje internet, doszło do podwójnego oszustwa. To znaczy najpierw pewien 17-latek chciał oszukać 80-latkę metodą na wnuczka. No i prawie by mu się to udało, bo już było bardzo blisko, już wyłudził niestety od pani pieniądze, ale jak się okazuje, 80-latka była sprytniejsza, bo w paczce, którą przekazała, zamiast pieniędzy były pocięte gazety imitujące właśnie banknoty. No, to jest właśnie nauczka, którą po prostu trzeba było dać. Już za chwilę o 7 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic.

0: Reklama.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 7.
8: Przymrozki w gminie Nowa Sucha. Rusza przyjmowanie wniosków od rolników, których uprawy ucierpiały w związku z ujemną temperaturą. W tym serwisie zapraszamy na noc muzeów do Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach. Zaglądamy też do Teresina, gdzie trwają przygotowania do gminnych obchodów Dnia Dziecka. Pluszaki i książeczki poszukiwane. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To trudna wiosna dla rolników. Z jednej strony uprawom mocno daje się we znaki susza, a z drugiej zima. Przymrozki wystąpiły między innymi w gminie Nowa Sucha, mówi wójt Maciej Mońka.
9: Mieliśmy w ubiegłym tygodniu taką noc, że temperatura spadła poniżej minus 5 i ona się utrzymywała dość długo. To spowodowało ogromne straty w sadach przede wszystkim, no i nie tylko. I stąd decyzja o tym, żeby uruchomić komisję do szacowania szkód. Do 3 czerwca będziemy przyjmować wnioski od rolników, u których wystąpiły straty. Pochylimy się nad każdym przypadkiem i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu będzie można pomóc w rekompensacie dla tych, którzy ponieśli duże straty z tego powodu.
8: Wnioski powinny być zaopatrzone w załączniki, szczegóły na stronie internetowej gminy. W całym kraju instytucje kulturalne i muzea włączają się w akcję Noc Muzeów. To szczególna okazja, by zwiedzić bezpłatnie lokalne placówki i wziąć udział w przygotowanych na ten czas atrakcjach. Co w najbliższą sobotę będzie się działo w Sannikach? O tym Monika Gadzińska.
10: Tego dnia pałac zwiedzacie bezpłatnie, a o godzinie 15 specjalne zwiedzanie dla dzieci z niespodzianką. Zapraszam najmłodszych. Natomiast wczesnym wieczorem o 19.30 w muszli koncertowej obejrzycie film Biały Rycerz – Porwanie księcia Janusza. W Noc Muzeów film zostanie pokazany zarówno u nas, w Europejskim Centrum, jak i w kilku zamkach i muzeach historycznie powiązanych. Zaraz po filmie na scenę amfiteatru wkroczą aktorzy Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W ich wykonaniu obejrzymy ponadczasową sztukę Ubu Król, czyli Polacy.
8: W Teresinie trwają przygotowania do gminnych obchodów Dnia Dziecka. W związku z tym Teresiński Ośrodek Kultury zachęca do włączenia się w zbiórkę zabawek.
11: To jest taka inicjatywa, która już odbywa się po raz kolejny i zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem, więc i w tym roku zachęcamy gorąco, aby podzielić się maskotkami bądź książkami dla najmłodszych. Można je przynosić do Teresińskiego Ośrodka Kultury do 22 maja. Tam też będą przygotowane, uprasowane, wyczyszczone i dopieszczone i wystawione na stoisku toku podczas Dnia Dziecka, które w tym roku odbędzie się 31 maja w niedzielę na terenie Placu Rekreacyjnego. I właśnie w ten dzień, kiedy będzie masa wydarzeń, będzie można sobie właśnie takie maskotki czy książki zabrać ze sobą do domu i w ten sposób znajdą sobie nowych przyjaciół. Na mnie będą gromadziły się na strychach, więc wszyscy będziemy w ten sposób wygrani.
8: Mówiła Katarzyna Rozpędowska z toku.
12: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za 2 godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad 2 godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
13: Procenty, geometria dużo.
14: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
15: No z 80%.
12: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS przedostał się z Węgier do USA. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
0: Być może użył tego dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
12: Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory dwie rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też

0: Zewnętrzne plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: No póki co pochmurno, ale słońce dzisiaj ma również się nam pokazać. To jest ta dobra informacja. 6 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalna temperatura na poziomie 2. To i to słońce oprócz tego, że się pokaże, to pokażą też się opady. To znaczy przelotnie może rzeczywiście popadać, zwłaszcza z tego co tutaj widzę, po 11 i po 17.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry. 13 maja, 6. Już 7 właściwie minut po 7 i wszystkim tym, którzy aktualnie piją tę poranną kawę, życzę smacznej kawusi. Piszcie też, czy jesteście, słuchacie w komentarzach na Facebooku. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, za chwilę nasz hit dnia.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Idzie dnia w Radiu Sochaczew. Walijska piosenkarka Duffy i Mercy.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Marta Podulga i ten pozytywny, optymistyczny przekaz. Nieodkryty ląd. Radio Sochaczew na dzień dobry. Ja was dzisiaj pytam o wasze odkrycia gastronomiczne. Czyli co ostatnio dobrego upiściliście, albo co dobrego ktoś dla was przygotował, ewentualnie co dobrego jedliście w restauracjach. No i na przykład Dorota napisała, że ona ostatnio we włoskiej knajpie jadła ravioli ze szparagami i szpinakiem. Wysłała zresztą zdjęcie. No i jak sama pisze, było przepysznie, lubię dobre jedzonko. No właśnie, dobre jedzonko to jest coś, co nas na pewno napędza. A więc kto z was jadł ostatnio dobre jedzonko i chciałby się nim pochwalić na Facebooku Radio Sochaczew, to możecie to zrobić. A propos jedzonka, jak dobrze wiecie, w Radio Sochaczew mamy audycję Sekrety Szefa Kuchni. Dzisiaj jest dzień humusu, ale tak się składa, że ostatnio z naszym ekspertem rozmawialiśmy o innym produkcie.
1: Halloumi to ser. Ser, który idealnie nadaje się do smażenia, do grillowania. I tu znowu to, o czym mówimy w zasadzie chyba za każdym razem, że znowu krótka obróbka. Im dłużej będziemy go grillować bądź smażyć, tym bardziej on zrobi się twardy i gumowy i tego się już cofnąć nie da. Chodzi o to, żeby on był złoty, żeby skórka zrobiła się chrupiąca i to wystarczy.
0: O halloumi mówiła na naszej antenie Katarzyna Siekierska. No więc ślinka na pewno może pociec. No i myślę, że halloumi to taki też modny ser, jeśli chodzi o te kwestie grillowo-majowe. To zdecydowanie. Już na moment w Radiu Sochaczew na pobudkę Abba Honey Honey, Joe Corey, Bud Benatar czy Santen Grace.
2: Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

Joy Corey, Head and Head w Radiu SHF, a już za moment trafik, czyli wiadomości dla kierowców. Tu dla wszystkich kierujących aktualnie prosimy o to, żeby dali znać, co aktualnie na tych drogach się dzieje. Także jeśli jesteście za kółkiem, widzicie utrudnienia, korki, chcielibyście poinformować słuchaczy Radia SHF, no to wykręcacie numer 46 863 22 22. Wiadomości dla kierowców już za chwilę.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic w tym momencie. A w tym momencie most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tutaj zdecydowanie możecie zwolnić, ale te problemy już rozpoczynają się od skrzyżowania Gawłowskiej z Płocką. Tam chwilę czasu spędzicie, zanim uda wam się w Płocką wyjechać. Duży ruch także na przykład na Walei 600-lecia w kilku miejscach przy Warszawskiej, w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, a także w okolicach supermarketu. No i cały czas przypominamy o objeździe do Chodakowa, czyli Trojanowa, Łąkowa, Młynarska. Tutaj na pewno tych aut zobaczycie sporo, właściwie w obydwu kierunkach. Gdzie jeszcze jest intensywnie pod tym kątem? No na przykład na ulicy Piłsudskiego i w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Tam ruch jest znaczny. Przy rondzie w Kuznocinie delikatny korek się tworzy, ale dalej powinno się już wszystko rozjechać bez większych kłopotów. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa? W stronę Łowicza 90 dwójką pojedziecie bez większych problemów. 50 w stronę Płońska przejezdna, 50 w stronę Żyrardowa również. Tutaj dopiero problemy pojawiają się w okolicach Ronda w Wiskitkach. 50 w stronę Płońska to było, 92 w stronę Warszawy. Tutaj na przykład w Błoniu zwolnicie, w Święcicach i w Ołtarzewie, ale oprócz tego takich newralgicznych informacji związanych z ostatnimi korkami to większych nie ma aktualnie, bez większych problemów. 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno zwolnicie, zatrzymacie się nawet na sygnalizacji świetlnej w Nowej Suchej, ale jak już to miejsce miniecie, to bez większych kłopotów. No i jeszcze 705 w stronę Brochowa. Tutaj, z tego co widzę, nie macie kłopotów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00. Autopromocja.
5: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W piątek 15 maja o 19:00 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18. koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz z hola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17:00 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja Maja o 19:00. Kościół w Kozłowie Biskupim.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

jeśli ktoś z was też leci do pracy, no to jeśli ma na ósmą, to 10 minut zostało właśnie do tej godziny. Radio Sochaczew na dzień dobry, wtedy także najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Bądźcie z nami. Do tego czasu Chainsmokers razem z Coldplayem, a za chwilę także nowe męskie granie.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja.
2: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja Twojego piękna.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry. Minęła 8.
14: Sochaczew w przygotowaniu do miejskich obchodów Dnia Dziecka. W programie między innymi Wielka Strefa Dmuchańców. W tym serwisie zaglądamy do gminy Campinos, gdzie dobiegła końca budowa ośrodka zdrowia. Zajrzymy też do gminy Rybno. Tutejszy samorząd pozyskał środki, które pozwolą na przeszkolenie lokalnych strażaków. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski Ratusz zdradza kilka szczegółów miejskich obchodów Dnia Dziecka. Milusińscy mogą liczyć m.in. na Wielką Strefę Dmuchańców. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie na terenie Parku Garbolewskiego.
15: Miejski Dzień Dziecka odbędzie się 31 maja w godzinach między 14 a 18. Na dzieci w tym dniu będzie czekać wiele atrakcji. Na scenie plenerowej będziemy podziwiać i uczestniczyć w występach dzieci z miejskich szkół i przedszkoli. Będzie występ iluzjonisty, przedstawienie dla dzieci w temacie uzależnienia od telefonów i można będzie wziąć udział w konkursach z nagrodami. W parku rozstawione będą liczne dmuchane zjeżdżalnie. Będzie zjeżdżalnia wyścigówka, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskoku, plac zabaw dżungla, plac zabaw wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzaki, zjeżdżalnia plus plac zabaw, zjeżdżalnia łódź podwodna, no i bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy.
14: mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Wydarzenie będzie też okazją do wręczenia nagród dla grupy szkolnej, która wykona najlepszą rolkę w temacie antyprzemocowym.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: To dla mieszkańców gminy Campinos duża zmiana. Dobiegła końca budowa nowego budynku tutejszego ośrodka zdrowia. Władze gminy podpisały też umowę z firmą, która zajmie się jego prowadzeniem.
5: Podpisaliśmy umowę z firmą So Medical Kościuszek, spółka komandytowa. Aktualnie trwają prace przygotowawcze, adaptacyjne wyposażenie obiektów, sprzęt medyczny. Będziemy informować, tak naprawdę już najemca, również za naszym pośrednictwem, będzie informował o terminie otwarcia nowego ośrodka zdrowia w nowym punkcie.
14: Mówiła zastępca wójta gminy Campinos Karolina Cichowlas. Gmina Rybno pozyskała kolejne dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tym razem do samorządu trafi blisko 3000 zł. Kwota może niewielka, ale pozwoli na realizację ważnego zadania, mówi wójt Damian Jaworski.
16: W ramach zadania przeprowadzone zostanie specjalistyczne szkolenie dla druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rybno, które pozwoli na podniesienie ich kompetencji oraz zwiększenie skuteczności działań w sytuacjach zagrożenia. Całkowita wartość realizacji zadania wyniesie ponad 5,5 tysiąca złotych, w tym wkład własny z budżetu gminy Rybno stanowi 50% wartości zadania. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału służb ratowniczych oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach kryzysowych.
14: Tematem szkolenia będzie operacyjne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych.
17: Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lętowszczyk.
18: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii z tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
17: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się, jak już mówiłem, w Wiedniu. Jego finał w najbliższą sobotę. Prezydent USA Donald Trump w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA i Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mają mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
19: Obrońca 57-latka mecenas Dariusz Kawalec uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
20: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
19: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

0: Gromi Machen Moin, Spirit w Radiu Sochaczew. A ja was dzisiaj pytam m.in. o gotowanie, co ostatnio dobrego upichciliście. No i na przykład Dorota mi napisała, że ona to bardzo lubi w ogóle gotować i ostatnio na przykład upichciła szakszukę. I wysłała zdjęcie. No szakszuka to jest potrawa rzeczywiście niezwykle pożywna, więc jak najbardziej o poranku, tym bardziej to jest popularna opcja. No a dzisiaj, słuchajcie, ten dzień humusu międzynarodowy, z tego też można da się różne rzeczy zrobić. No i Dorota potwierdza, że ona na przykład humus uwielbia, bo jest to taka rzecz, którą można dodać do wielu rzeczy i właściwie przyprawić w zależności od tego, jak kto lubi. Także no może to być bardzo dobry pomysł, żeby tego użyć w jakiejś waszej potrawie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9.

0: Radio Słuchaczew na dzień dobry. A dzisiaj z racji środy krwiobóz na Placu Kościuszki się pojawi za kilka minut od 8.30. Jak zawsze akcja oddawania krwi, o tym przypominają krwiodawcy z Klubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej. Mało tego, że o tym przypominają, to przypominają także, że dla krwiodawców, słuchajcie, nie wiem czy o tym słyszeliście, nastąpiły zmiany. Zmieniają się zasady, bo zgodnie z nowymi przepisami pełny wymiar 2 dni wolnych przysługuje wyłącznie w przypadku skutecznego oddania krwi lub jej składników, co ma na celu optymalizację kosztów ponoszonych przez pracodawców. A więc z 1 maja takie nowe zasady weszły w życie. Warto się zapoznać, jeśli oddajecie ten drogocenny surowiec. Od 8.30 do 12.30 Plac Kościuszki. Przypominamy o tej akcji. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej! Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Najnowszy singiel od Lambery, Kto jak nie my, w Radio Sochacze w 33 minuty po 8. Za kilka chwil ponownie wyjedziemy razem z wami na drogi Sochaczewa i okolic. Sprawdzimy, co na tych drogach się dzieje. Jeśli widzicie korki utrudnienia, no to koniecznie dajcie nam o nich znać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Czas na trafik w Radio Słuchacze.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Zakorkować się może ulica Płocka, a wcześniej skrzyżowanie Płockiej z Gawłowską, no i most w stronę centrum. Duży ruch także w Alei 600-lecia, w okolicach Warszawskiej, Pokoju Polnej, czy w okolicach Kraszewskiego i supermarketu, a także w okolicach Trojanowskiej. Jak już mowa o Trojanowskiej, to Łąkowa Młynarska. Tutaj też ten ruch jest intensywny i mogą być drobne przystoje, ale drobne, bez większych korków. Aktualnie może też korkować mogą okolice Ronda w Kuznocinie, ale to tylko do samego ronda. Później, gdy tylko to rondo przejedziecie, to już bez większych kłopotów. 92 w stronę Warszawy, teraz tam jesteśmy i sprawdzamy. Bez większych kłopotów przejedziecie bezproblemowo. W Błoniu się zatrzymacie dopiero w Święcicach, a później w Ołtarzewie i Ożerowie Mazowieckim. 50 w stronę Żyrardowa, przejezdna bez niespodzianek. Te dopiero w postaci drobnych utrudnień pojawiają się w okolicach ronda w Wiskitkach, ale to na pewno drobne utrudnienia. 92 w stronę Łowicza, bez większych kłopotów, płynnie ruch się nią odbywa, przejezdna. 50 w stronę Płońska, przez Wyszogród, bez większych kłopotów. 705 w stronę Brochowa, takich też nie generuje, a 705 w stronę Skierniewic, no tutaj jedynie na tej trasie zwolnicie, zatrzymacie się, trochę czasu stracicie w Nowej Suchej.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy fair play.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Calvin Harris w duecie z Ellie Goulding Outside. Jak wiecie z Radio Sochaczew, Dni Sochaczewa w WSC Festiwal to są festiwale letnie, które już powoli znamy w coraz większej ilości. Mamy więcej informacji, bo co chwilę pojawiają się kolejni artyści, którzy właśnie wystąpią w Sochaczewskim Amfiteatrze. A propos tych artystów, to zapytaliśmy wprost, ilu ich jeszcze będzie, ile jeszcze kart zostało do odkrycia? O tym już za chwilę, punktualnie o 9:00 w najnowszych wiadomościach. Nie przegapcie tego. Alvaro Soler już teraz, za chwilę także Bledka.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, cot, 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, krajanka, sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest 9.
7: WSC Festiwal i Dni Sochaczewa. Julię Kuligowską z ratusza pytamy wprost, ile jeszcze kart do odkrycia. Koncert papieski w Kozłowie Biskupim z nowością. W tym roku w tutejszym kościele zabrzmi nie tylko muzyka, ale i poezja. W tym serwisie zajrzymy też do regionalnej kroniki policyjnej. Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 18-latka, który pobił pracownika kompleksu sportowego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Przed nami duże imprezy plenerowe w naszym mieście, Dni Sochaczewa i WSC Festiwal. Ratusz odsłania karty obu wydarzeń. Kilka razy w tygodniu line-up artystów, którzy pojawią się na scenie amfiteatrów, się wydłuża. Julię Kuligowską, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta, zapytaliśmy, czy dużo jest jeszcze nieodsłoniętych kart.
8: Jeśli chodzi o Dni Sochaczewa, to takie najważniejsze karty jeszcze będziemy odkrywać, ponieważ gwiazda sobotniego i niedzielnego wieczoru jeszcze nie została zdradzona, a łącznie do odkrycia jeszcze mamy 5 artystów. Natomiast w WSC Festiwal tutaj zdradziliśmy już gwiazdy wieczoru, która wystąpi w sobotę i w niedzielę, natomiast przed nimi też są ciekawi artyści i tutaj mamy jeszcze do ogłoszenia 9 artystów, także też trochę jeszcze tego jest i na pewno myślę, że mieszkańcy i młodzież będą zadowoleni.
7: Już w najbliższy piątek w Kozłowie Biskupim odbędzie się koncert papieski. Hasłem tegorocznej edycji są słowa Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą. To już 18. edycja wydarzenia, które stale ewoluuje. Kilka lat temu uzupełniono go o festiwal piosenki i pieśni religijnej, a w tym roku zostanie wzbogacony o poezję.
9: Chodzi o to, żeby po prostu ci młodzi ludzie poznali tą postać Jana Pawła II. Recytacje będą wtrącane, czyli będzie koncert podzielony na takie 3 części, na 3 etapy i to będą ciche rozmowy z Janem Pawłem II, twórczości Barbary Osieckiej, naszej parafianki. Basia już od dłuższego czasu pisze różne rzeczy i je publikuje, więc zgodziła się napisać takich parę przemyśleń na temat ojca Osieckiej, naszej parafianki. Basia już od dłuższego czasu pisze różne rzeczy i je publikuje, więc zgodziła się napisać takich parę przemyśleń na temat Ojca Świętego i recytować je będzie Jola Kawczyńska i Piotr Bodal.
7: Mówił współorganizator wydarzenia Arkadiusz Mamcarz. Gwiazdą wieczoru koncertu papieskiego będzie schola Śpiewajmy mu, działająca przy parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Schola obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia istnienia. Policjanci z Żyrardowa zatrzymali podejrzanego o uszkodzenie ciała 64-latka. 18-latkowi za ten czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Więcej na ten temat starsza sierżant Monika Michalczyk.
10: Policjanci z oddziału prewencji policji w Płocku zauważyli grupę osób, z których jedna krwawiła z twarzy. Natychmiast udzielili pomocy rannemu 64-letniemu mężczyźnie oraz wezwali pogotowie ratunkowe. Jak ustalili mundurowi, doszło tam do utarczki słownej między mężczyzną a 18-latkiem, która przerodziła się w szamotaninę. W momencie, gdy pracownik kompleksu sportowego poprosił o opuszczenie terenu, gdyż nie wolno przebywać na nim paląc papierosy, napastnik podszedł do 64-latka i uderzył go pięścią w twarz. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej, analizie zapisów monitoringu oraz przesłuchaniom świadków, śledczy zidentyfikowali osoby biorące udział w zdarzeniu. Ataku dokonał 18-letni mieszkaniec Żyrardowa, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
7: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
11: Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli testy z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
12: Angielski będzie prosty.
13: Ja to z angielskiego to... No.

0: no.
1: Nie, no u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno.
2: You guys speak English?
3: Yeah, I can. Yeah,
2: very, very well.
3: Very, very well.
4: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach.
5: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
4: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
5: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
4: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Temperatura aktualnie stabilna, 6 stopni Celsjusza, widzimy na naszych termometrach. Zachmurzenie duże, ale słońce też ma się próbować pojawiać za tych chmur. No to szczególnie późnym popołudniem będzie go więcej. Ciśnienie niskie dzisiaj na poziomie 1003 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powie z zachodu z prędkością 26 km na godzinę. No i w ciągu dnia w różnych momentach możliwe przelotne opady.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew, na dzień dobry. Jak się macie? O to za chwilę zapyta zespół Roxette. No, coś czuję, że wiele osób dzisiaj może na przykład druga, trzecia kawusia wlatywać. Taka aura jest, że trzeba sobie pomagać. Zdecydowanie. To smacznej kawusi raz jeszcze. A my gramy najlepszą muzykę na ten środowy poranek. 6 minut po 9. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

Funky Town i Lip Sync w Radiu Sochaczew, a tymczasem słuchajcie, już dzisiaj Iga Świątek zmierzy się w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie z Jessiką Pegulą. Obie tenisistki zdążyły już rozegrać w Rzymie po 3 spotkania. Polka wygrała z Katie McNally, z Elisabetą Cocciaretto i z Naomi Isaką, a Pegula z kolei okazała się silniejsza od Zainab Sonnes, Rebeki Masarowej i Anastazji Potapowej. Więc to już 12 spotkanie Świątek i Peguli przed nami. 6 zwycięstw zanotowała do tej pory Polka, a Amerykanka ma 5. Jak będzie tym razem? No oczywiście bardzo mocno liczymy na Igę Świątek. To spotkanie ma rozpocząć się o 13:00. Będziemy na pewno również to dla Was monitorować.

0: To Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. A za kilka chwil w Radiu Sahacze rozmowa z naszym porannym gościem. Dzisiaj przeniesiemy się do gminy Błonie. Bądźcie z nami. Radio
1: Sahacze. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
19: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
19: Sezon imprez plenerowych w Błoniu jest już rozpoczęty. W ostatnim czasie odbył się tu po raz drugi festiwal sera i wina. Jak pan może podsumować to wydarzenie?
20: No tak, mamy już maj, coraz lepsza pogoda. Akurat dzisiaj odwrotnie nie jest najlepsza, bo jest chłodno, ale parę dni temu jeszcze były upały 20 parę stopni. I festiwal sera i wina odbył się po raz kolejny. W roku ubiegłym był. Wtedy również cieszył się dużym takim uznaniem. I postanowiliśmy, że będzie to impreza cykliczna, czyli co rok będziemy w maju organizować tego typu wydarzenie. Byłem na tym wydarzeniu, było dwudniowy, sobota, niedziela. Ostatnio wiem od osób pracujących z biura promocji, które tam były, że wystawcy byli mega zadowoleni tym razem, że było bardzo dużo osób. Oczywiście była w związku z tym wysoka sprzedaż właśnie sera, wina, produktów towarzyszących. W niedzielę był także targ staroci, też się przyszło dużo osób, także impreza kompletnie udana. Trochę nie było zbyt gorąco, było raczej chłodniej, ale pamiętajmy, że na targu także mamy tam dach, zadaszenie i to jest właśnie dobre miejsce na to, że nawet gdyby miało trochę padać, to też jest miejsce na tego typu imprezy, bo jest zadaszenie targu.
19: Za nami również łączone święto Konstytucji 3 maja i Dzień Strażaka, jak zwykle w pięknej, godnej oprawie.
20: No, ta akurat pogoda była wyjątkowo, bo był właśnie upał, było gorąco, jak zwykle na rynku w Błoniu. To była uroczystość z taką oprawą wojskową i tak dokładnie to wyglądało, z meldunkiem, z udziałem żołnierzy 2. Pułku Saperów z Kazunia. Był także apel pamięci, salwa honorowa, no co szczególnie się podoba dzieciom, dlatego że później już po zakończeniu tej salwy dzieci biegają wokół nóg żołnierzy i zbierają wszystkie łuski, tak, to jest zabawa i traktują to jako swoje trofea, ale zawsze pilnujemy, żeby to było bezpieczne, i wtedy, kiedy żołnierze już mają broń założoną na ramieniu, żeby nie było problemów z jakimś tam sytuacją, że ktoś uderzy dziecko, ale to pamiętamy, że już mamy to tak zorganizowane, że dzieci chodzą dopiero później przećwiczone. Także równie się to udało. Było bardzo dużo mieszkańców, była potem ruchówka na rynku. Także jeszcze raz wszystkim strażakom składam także najlepsze życzenia, bo to święto podwójne i Konstytucja 3 maja i święto strażaków świętego Floriana.
19: Z kolei przed nami Dni Błonia. W poniedziałek pojawiła się pełna lista artystów, którzy przyjadą do Błonia. To na kogo możemy czekać? Kogo się spodziewamy?
20: Centrum Kultury powoli odkrywało swoje karty na Facebooku. Próbowało tam nawet, żeby ktoś zgadywał, kto będzie. No i były takie zgadywanki różne i niektórzy trafili, tak? Jest to impreza przede wszystkim jednodniowa, dlatego że ustaliliśmy już jakiś czas temu, że co 5 lat będą imprezy dwudniowe, nawet 3-dniowe, 5-latki, a takie zwykłe co roku będzie jeden dzień w sobotę. I teraz jest jeden dzień w sobotę, ale też wiele będzie się działo i dużo będzie także zespołów, każdy znajdzie coś dla siebie. No, będzie Zenek Martyniuk, czy jakiś disco polo, ale będzie także Michał Szczygiel i Kamil Bednarek, też dla młodego pokolenia, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Imprezy będą i na rynku, i obok Centrum Kultury, także imprezy towarzyszące, jak zwykle serdecznie zapraszamy do Błonia na Dni Błonia, które już 13 czerwca przed nami.
19: No właśnie, dużo atrakcji towarzyszących, bo też spory nacisk miasto kładzie na organizację wydarzeń dla całych rodzin, dla dzieci, tak żeby wszyscy skorzystali.
20: Wszystkie nasze święta, staramy się, wszystkie pikniki, które były do tej pory, było ich sporo, staramy się, żeby były wydarzenia właśnie dla dzieci, tak? I to przyciąga całe rodziny z dziećmi, podobnie będzie na Dni Błonia.
19: Z kolei przed nami także Rynek Jazz Festival, również w czerwcu, chociaż troszeczkę później, bo 28 czerwca. No to też jest ciekawe wydarzenie, które odbędzie się już po raz trzeci.
20: Po raz trzeci doczekało się takiego uznania, dlatego że to wydarzenie otrzymało i Centrum Kultury i Rynek Jazz Festival otrzymało nagrodę Perwy Mazowsza, więc zostało dostrzeżone także przez mieszkańców, zgłoszone. Cieszę się bardzo, że taką nagrodę to Centrum Kultury otrzymało. Po raz kolejny robimy tym razem na rynku w Błoniu, bo tam się to dobrze przyjmuje. Rynek też jest miejscem, gdzie możemy tego typu imprezy organizować, więc będzie także parada od Centrum Kultury, więc serdecznie zapraszamy później na wydarzenia. Będzie to także miało taki charakter piknikowy, oprócz oczywiście wydarzeń na scenie, czyli jazzu na scenie.
19: No właśnie, takim głównym finałem, koncertem będzie występ pani Olgi Bończyk, to na pewno też zachęci gości do udziału w tym wydarzeniu.
20: To bardzo znana gwiazda, więc myślę także, że przyciągnie rzeszę zwolenników.
19: A poza tym szereg innych wydarzeń, innych punktów programu. Warto się temu przyjrzeć, warto się zapoznać i przyjechać do Błonia 28 czerwca. No właśnie, powiedział pan, panie burmistrzu, o tych perłach Mazowsza, że Centrum Kultury i to wydarzenie zyskało uznanie kapituły konkursowej, ale tych pereł Mazowsza w Błoniu było trochę więcej.
20: Trochę więcej, bo była i nagroda za turystykę dla pałaców PAS, była nagroda Pierwomazowsza dla osobowości, tutaj akurat pani Maria Bobrowska, znana mieszkanka Błonia, również otrzymała taką Perwę Mazowsza, więc gratuluję wszystkim wyróżnionym. Widać, że nasi mieszkańcy są bardzo aktywni na wielu dziedzinach, także i w tego typu wydarzeniach.
19: Imprezy to jedno, ale o poziomie życia mieszkańców, o rozwoju gminy też świadczą inwestycje. I tutaj w ostatnim czasie podpisał pan umowę o dofinansowanie dla Błonia w ramach programu Mazowiecki Program Rozwoju Bazy Sportowej. Potężne dofinansowanie, ale i potężne koszty inwestycji.
20: No inwestycji mamy teraz naprawdę wysyp, dlatego że już została większość uruchomiona, tak? Jest dobra pogoda. Pamiętajmy, że trwa remont naszego budynku liceum generalny, trwa remont budynku szkoły numer 4. No mamy z tym także sporo pracy. Trwa przygotowania do otwarcia przetargu ofert na budowę przedszkola w Dębówce. Rozpoczęliśmy właśnie przebudowę stadionu miejskiego i na to otrzymaliśmy także środki. Była podpisana umowa na 2 miliony złotych plus 1 milion złotych od Ministerstwa Sportu, to razem już jest 3 miliony złotych. Prace się właśnie rozpoczęły, więc musimy także je dozorować. To duże wydarzenie i duża przebudowa, bo za 11 milionów złotych tam będzie zbudowana nowa bieżnia, oświetlenie, boiska boczne i towarzyszące jeszcze infrastruktura towarzysząca. Także rozpoczęliśmy remont, praktycznie przebudowę placu zabaw na terenie Parku Bajka, placu zabaw dla najmłodszych. To także zajmuje nam czas. Oczywiście wszystkie remonty dróg, podpisaliśmy wczoraj umowę na remonty za kilka milionów złotych, na budowę nakładek asfaltowych, także bardzo dużo się rzeczywiście na terenie Błonia i całej gminy Błonie teraz dzieje. No ale taki jest sezon, już powinniśmy wszystkie prace mieć rozpoczęte, które są w tym roku. No, czeka nas jeszcze jedna duża praca, bo jeszcze nie rozpoczęliśmy budowy boiska ze sztuczną przy ulicy Norwida, a było to w zamierzeniach, ale czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie w tej sprawie.
19: Co do inwestycji, to warto jeszcze wspomnieć o realizującej się obecnie przebudowie drogi powiatowej. Tutaj spore utrudnienia dla
20: mieszkańców. Ulica Poniatowskiego, ale ona była zapowiadana już od dawna, dlatego że miała być realizowana w tamtym roku, ale akurat przetarg i prace wypadły późną jesienią, czego nie chcemy i bardzo się dziwimy, jak jedziemy w zimę i trwają jakieś prace drogowe. Ale tak to wtedy wyszło. Nie wszystko zależy od nas, przetargi, odwołania i tak było, ale wtedy wspólnie z Sarzem postanowiliśmy jednak, że to zadanie będzie przełożone na wiosnę, dlatego je zatrzymaliśmy i przełożyliśmy na wiosnę i dlatego jest realizowane teraz. Oczywiście to jest duże utrudnienie, dlatego że wiąże się z zamknięciem przejazdu kolejowego na ulicy Poniatowskiego. Dodatkowo jeszcze czekamy na zamknięcie ulicy Grodziskiej. To jest równoległa ulica, wojewódzka z kolei droga i bardzo ważny przejazd kluczowy na ulicy Grodziskiej kolejowy i ma być tam remontowany most w centrum miasta, obok Centrum Kultury. Więc spodziewamy się dużych utrudnień w ruchu. Prowadzimy rozmowy w tej chwili i chcielibyśmy, żeby te zadania były skoordynowane. Występowaliśmy o tym pisemnie także w styczniu tego roku, wiedząc, że może być problem, żeby najpierw zakończyć jedno zadanie ulicy Poniatowskiego, dopiero rozpocząć remont na ulicy drodze wojewódzkiej. Ale zobaczymy, jak jest podpisana umowa i jutro mamy spotkanie w tej sprawie i będziemy starać się, żeby te dwie rzeczy skoordynować.
19: Warto jeszcze wspomnieć o dofinansowaniu dla Młodzieżowej Rady Miasta Gminy Błonie. Też takie pieniążki trafiły do młodych radnych.
20: Młodzieżowa Rada w Błonie ma długą tradycję. My już wiele lat temu mieliśmy Radę Młodzieżową. No później w jakiś sposób ta formuła się wyczerpała z różnych przyczyn. Nie było też chętnych i przez kilka lat nie działała. No to postanowiliśmy wznowić tą Młodzieżową Radę. Jest wybrana, działa prężnie i otrzyma właśnie środki na działalność i to cieszy, że będzie miała swoje środki, jakieś niewielkie, ale będzie mogła nimi razem z nami dysponować.
19: Teraz kolejna sprawa, czyli sytuacja rolników. Wiemy, że Błonie to gmina miejsko-wiejska, przeważająco miejska, ale są jeszcze osoby, które uprawiają rolę. No, dużo się mówi o tym, że jest problem z suszą, że jest problem z przymrozkami. Czy te problemy dotykają też mieszkańców gminy Błonie?
20: Czyli jeżeli chodzi o tereny, to oczywiście przeważają tereny wiejskie. Miasto zajmuje tylko skrawek naszej gminy, natomiast większość to są tereny wiejskie, ale rzeczywiście mają inny charakter niż kiedyś, bo w wielu dużych miejscowościach zabudowa przypomina już zabudowę miejską, także i są bloki, że nie wygląda to już jak wieś kilkadziesiąt lat temu, ale zupełnie inaczej. I nie ma też tylu upraw, co kiedyś było, ale rzeczywiście wiosna jest sucha i nie służy naszym uprawom, dlatego tak bardzo potrzebne są deszcze, które w ostatnich dniach mamy miejsce, ale one jakby też nie uratują tej sytuacji, także susza jest w dalszym ciągu możliwa, będzie zależało to od przyszłych opadów, a poza tym był sezon takiego wzrostu akurat roślin na samą wiosnę, gdzie jest potrzeba dużo deszczu, którego nie było. Rzeczywiście być może, że może być to problem przyszłości.
19: A jeżeli chodzi o te braki wody, to czy gmina Błonie mierzy się z tym problemem? Chodzi o dostawę do mieszkańców zwykłych, czy tam gdzieś na końcu wodociągu brakuje ani, tej wody, czy nie?
20: Ani teraz, ani w latach ubiegłych, nawet jak były bardzo wielkie upały w lato, nie prosiliśmy mieszkańców o oszczędzanie wody, dlatego że nie było takiej jakby potrzeby, tak? Szczególnie woda była ilość wystarczająca, natomiast też trzeba pamiętać, że jeżeli jest większy rozbiór wody, no to wtedy nasza spółka MPWiK, spółka komunalna, zarabia pieniądze, bo tą wodę przecież sprzedaje, tak? I wtedy można podreperować tą sytuację finansową, przeznaczyć mniej więcej środków na inwestycje, tak? Także ma to także swoje i również i dobre strony. I tej wody nie brakuje. Jest to efekt oczywiście działalności spółki MPW, która sobie świetnie radzi samodzielnie, bez naszego dofinansowania i cały czas inwestuje właśnie w ujęcia wody, w stacje uzatniania wody, stąd i w rozbudowę sieci wodociągowej. Stąd od lat nie mamy problemu z wodą na terenie gminy Błonie, co jest to bardzo takie pocieszające.
19: I oby tak było dalej. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
20: Dziękuję również i do usłyszenia. Zapraszamy na Dni Błonia i wydarzenia do Błonia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 99FM. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: A za 10 minut w Radio Sochaczew punktualnie najnowsze wiadomości, będą także te sportowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach obywatelskiej inicjatywy referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Słuchacie Radia Sochaczew, jest 10.
11: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku, nie żyją dwie osoby. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Dwie osoby nie żyją po nocnej strzelaninie w Lubinie. Na miejscu na osiedlu przy lesie pracują śledczy, trwają oględziny. Jak informują lokalne media, ofiary to mężczyźni. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu na czwartym piętrze jednego z bloków. Na razie prokuratura odmawia szerszego komentarza. Potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski, informują ukraińskie władze. Rannych zostało 11 osób. Agresor miał uderzyć prawie 30 razy na 3 powiaty. Uszkodzone są samochody, domy i infrastruktura. Na ostatniej nocy rosyjskie drony zaatakowały też obwód połtawski. Trafiły w podstacje elektryczne. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy od rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
0: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
11: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Seryjny złodziej lusterek samochodowych zatrzymany przez policjantów z wielkopolskiego Leszna. To 40-latek z Dolnego Śląska i jego łupem padały głównie wkłady do lusterek aut marki Audi, ale nie gardził też radarami samochodowymi. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych, odzyskano kilkadziesiąt skradzionych rzeczy. Zatrzymany mężczyzna był znany policji i poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Wpadł podczas zasadzki na stacji paliw. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju w Rzymie. Korty wiecznego miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
12: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich dwóch pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka.
11: Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
13: This is a tough moment.
14: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywale mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
12: Pierwszy mecz w Grazu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli na 2 kolejki przed końcem sezonu. Do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Svitoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKOL, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku. Aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami, poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: Lady Punk. Na początek 10. Tańcz głupio tańcz, za chwilę Joe Cocker, Fuka, Vito Bambino, Ailok, Kalit. A jeśli wam mało wiadomości sportowych, to te lokalne znajdziecie także na tu sochaczew.pl w zakładce Sport. Polecamy. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hej, lokali, drive into me, Radio Sochaczew, 19 minut po 10. A ja dzisiaj na Facebooku Radio Sochaczew proszę was o to, abyście wysyłali na przykład swoje przepisy, dzielili się tym, co potraficie ugotować, upichcić, co ostatnio wam wyszło. I na przykład nasza słuchaczka Ania napisała, że ona potrafi już przygotować makaron z krewetkami. Jak pisze, uwielbia sos na bazie pomidorków i czosnku z dozą soku z cytryny, a krewetki przysmażone na masełku, siup, jemy smacznego. Taki komentarz zamieściła na naszym Facebooku. Świetna sprawa. Kto chciałby się jeszcze pochwalić tym, co ostatnio mu wyszło, albo jakiego przepisu się nauczył, no to można to zrobić. Facebook Radio Sochaczew, komentarze są wasze, a my powrócimy za kilka chwil. A propos tych jedzeniowych, gastronomicznych spraw, do obiadu dnia.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry. Radio Sochaczew na dzień dobry. Reklama.
2: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu. Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Pasza Kebab dzisiaj proponuje kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego chleb pita, surówka z pomidora, ogórka i cebuli, a także sos do wyboru plus napój. To propozycja właśnie na środę. Już teraz życzymy smacznego wszystkim tym, którzy myślą o obiedzie.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent.

Radio Słuchacze, na dzień dobry. I ten charakterystyczny saksofon Fall of Adat Now Changes na 10 minut przed 11. O tej godzinie, o pełnej, najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. o środkach, które trafią dla dwóch samorządów z powiatu sochaczewskiego. Chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Już za moment o tym właśnie, na co zostaną przeznaczone. Do 11 zagra jeszcze Jason Derulo, później Mrozu. Yeah!

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Dwa samorządy z powiatu sochaczewskiego z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym serwisie zapraszamy do wspólnego świętowania ze strażakami z gminy Nowa Sucha. Obchody Dnia Strażaka już w sobotę. Zapraszamy też na wystawę komiksów Polskie Dymki. Otwarcie już jutro. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Lokalne samorządy skorzystają ze wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do dofinansowania zakwalifikowały się samorządy Nowej Suchej i Młodzieszyna. Umowy podpisane.
9: Szanowni Państwo, rzeczywiście Rządowy Program Rozwoju Dróg jest programem, który cieszy się dużym zainteresowaniem samorządowców. Także w ramach mojej komisji sejmowej, Komisji Finansów Publicznych, zwiększyliśmy środki na ten program i one są dostępne. I także w ostatnim miesiącu i gmina Nowa Sucha z panem wójtem Maciejem Mońką i gmina Młodzieszyn z panią wójt Moniką Pietrzyk uczestniczyli u pana wojewody w podpisaniu uroczystych umów na dofinansowanie. Gmina Nowa Sucha otrzyma na odcinek w Kozłowie około 650 tysięcy złotych dofinansowania. Gmina Młodzieszyn około 280 tysięcy złotych dofinansowania na ulicę Polną w Młodzieszynie.
8: Mówił poseł Adam Orliński, który zauważa równocześnie, że pieniądze z tego programu wspierają też realizację trwającej przebudowy drogi Rybnosz-Żarów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Choć Dzień Strażaka przypada 4 maja, obchody w poszczególnych gminach rozłożone są niemal na cały miesiąc. W najbliższą sobotę będą świętować strażacy z gminy Nowa Sucha i do wspólnego uczczenia swego święta zapraszają mieszkańców. O programie wydarzenia mówi wójt Maciej Mońka.
10: Zapraszam w imieniu wszystkich druhów z naszych jednostek Straży Pożarnej. Najpierw na godzinę 13 do Kozłowa Biskupiego, do kościoła będzie msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Potem o 14:30 już na terenie OSP Antoniew będzie taka oficjalna zbiórka, będą wyróżnienia, medale dla strażaków, a po tej zbiórce gdzieś około 16:00 rozpocznie się piknik. Na wszystkie te elementy wstęp jest wolny, zapraszamy wszystkich. Ja osobiście myślę, że taka obecność nas, mieszkańców tam, to będzie taka forma podziękowania, bo jest za co dziękować. Ubiegły rok był bardzo trudnym rokiem, tych wyjazdów różnych było bardzo dużo i strażacy naprawdę stanęli na wysokości zadania.
8: Burmistrz miasta Sochaczew oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na wystawę komiksów Polskie Dymki z kolekcji Radosława Jarosińskiego. Otwarcie 14 maja o godzinie 10 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Jak informują organizatorzy, to doskonała okazja, by przenieść się do świata klasycznych polskich komiksów i zobaczyć kultowe historie, które bawiły i inspirowały pokolenia. Zaproszeni mogą czuć się wszyscy, mali i duzi.
11: Akcja służb po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby, strzały padły w nocy na osiedlu Przylesie. Nieoficjalnie ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lubin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie, potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
12: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
11: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie, nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu, uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady, posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Wyjątkowo zimny maj. Skąd my to znamy? Pogoda mało wiosenna. Chłodno i deszczowo. Deszcz się. Deszcz jest w porządku, okej. Bardzo go potrzebujemy. Niech pada, ale trochę słońca też by się przydało, bo to, co widzimy za oknem, bardziej przypomina nam jesień niż wiosnę. Tylko 11 stopni na termometrze w tym momencie. Może być dzisiaj troszkę cieplej, ale ponad 14 stopni to pogoda. Termometry nie wskażą więcej niż 14 stopni, no to po prostu trzymajcie się ciepło.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Nie wiem, czy wierzycie w to, że zimni ogrodnicy przynoszą ze sobą chłód, ale jest jak jest. 12, 13, 14 maja święto obchodzą trzej święci. Pankracy, Serwacy i Bonifacy. No to dzisiaj Serwacy, a jutro jeszcze Bonifacy i jeszcze zimna Zośka. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. One Republic na dzień dobry.

0: Susan Vega i Luka. 19 minut po 11. Grosz w lewym bucie. Weszłam na salę prawą nogą. Mam czerwoną wstążkę na prawej ręce. Nikomu nie pożyczałem długopisu. Takie zaklęcia wymienia ósmoklasistka. Nawet nie wiedziałem, że tak zaklina się rzeczywistość egzaminacyjną, ale jeśli to ma pomóc, to czemu nie? Dzisiaj ósmoklasiści napisali ostatnią część egzaminu, czyli test z języka obcego nowożytnego. No i w ten sposób ten trzydniowy sprawdzian po szkole podstawowej zakończyli. Jak łatwo się domyślić, największa grupa uczniów wybrała angielski. 98,4%, potem był niemiecki i jakieś ułamkowe cząstki, inne języki. Tak, trzeba przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. To jest warunek ukończenia szkoły podstawowej. Kiedy może być powtórka dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli w tym pierwszym terminie zdawać egzaminu? 8-10 czerwca, a od jutra rekrutacja, tak? Elektroniczna, połowa punktów do zdobycia to punkty za egzamin, a druga za oceny na świadectwie. No to w tej sytuacji życzymy Wam powodzenia, a u nas już za chwilę audycja powiatowa. Jak zawsze o tej porze zapraszamy. Również wędrujemy do szkoły, tym razem do Teresina.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
16: Gościem w audycji powiatowej jest Krzysztof Paradowski, dyrektor Zespołu Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Będziemy rozmawiać i podsumowywać warsztaty, które ostatnio odbywały się w waszej placówce. Warsztaty skierowane dla szkół podstawowych. To kolejna edycja tych warsztatów. Czy cieszyły się one dużym zainteresowaniem? Jak one przebiegły?
17: No, pomysł nie jest świeży. W zasadzie to jest kolejna edycja w naszej szkole tych warsztatów. Warsztaty zawodowe, które mają przybliżyć młodym ludziom w ogóle i zachęcić do tego, żeby kształcili się na kierunkach zawodowych. Wiem, że dzisiaj w wielu branżach mamy deficyty, jeżeli chodzi o pracowników i chcemy te deficyty wyrównywać. No my jako Teresin wzięliśmy na siebie taką misję tego doradztwa zawodowego i tego, żeby ten młody człowiek został dobrze zdefiniowany na wczesnym etapie swojej edukacji. Te warsztaty mają przybliżyć młodym ludziom właśnie te kierunki zawodowe i myślę, że ta kolejna edycja pokazała, że ta świadomość naszego społeczeństwa tutaj w powiecie sochaczewskim, ale też i spoza powiatu młodzież przyjeżdżała, no stale wzrasta. Ja pamiętam pierwszą edycję kilka lat temu, to było niespełno 30 osób. Dzisiaj na warsztaty marcowe zgłosiło się ponad 500 uczniów. No kolejne zgłoszenia do nas spływały, natomiast w samych warsztatach wzięło udział 500 uczniów. No i myślę, że sama forma też jest bardzo ciekawa dla tego młodego człowieka, bo ponieważ może w sposób praktyczny dotknąć wielu zawodów, między innymi elektryka, czy technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej, zbadać układy elektryczne, pobudować obwody, może też w pracowni, nowoczesnej pracowni technologii żywności, która znajduje się w szkole, spróbować realizować pewne procesy gastronomiczne, może w końcu też optymalizować procesy magazynowe w innowacyjnej pracowni magazynowej, chyba jedynej takiej tutaj w okolicy, przy użyciu nowoczesnych programów do sterowania tymi procesami, między innymi WF Mac, może te przepływy optymalizować, sprawdzać, w jaki sposób tą gospodarkę magazynową można optymalizować. No integralną częścią tych warsztatów jest taka część integracyjna na sali gimnastycznej. Przypominam, świeżo wyremontowanej, bezpiecznej. No i w dalszym ciągu takiej, która wysoko jest oceniana tutaj przez młodzież powiatu sochaczewskiego. W ogóle mamy świetne obiekty sportowe tutaj w szkole, ale też i poza szkołą korzystamy z boisk Gosiru w Teresinie. Także ta młodzież może stale rozwijać się również sportowo. A ta integracja jest po to, żebyśmy też pokazali, że oprócz tej nauki bardzo ważnym aspektem jest zabawa. Uczymy się też przez zabawę, mamy się dobrze czuć i realizować też swoje takie plany życiowe poprzez ten ruch, bo wydaje mi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch i też na ten sport w szkole nastawiamy dosyć duży nacisk. Myślę, że szkoła zaskakuje w wielu obszarach tymi innowacyjnymi rozwiązaniami i nie tylko dydaktycznymi, ale też i samej metodyki nauczania, czyli też nauka poprzez projekty. Przypominam, kilka lat temu uczyliśmy mechaników w czasie projektu Malczan, gdzie budowali w zasadzie od samego zera, odrestaurowali Fiata 126P, którym jeździł dyrektor świętej pamięci, dyrektor Stanisław Wójcik, który zakładał tą szkołę. Projekt był bardzo, bardzo fajnie odebrany przez nie tylko społeczność szkolną, ale też i całą społeczność tutaj powiatu sochaczewskiego. Przypominam, tutaj patronatem samo wydarzenie objęła starosta z powiatu sochaczewskiego. Więc sięgamy po te takie ciekawe rzeczy, żeby też zainteresować, zwrócić uwagę i pokazać, że edukacja wcale nie musi być nudna i ta wiedza, którą zdobywamy, umiejętności mają w przyszłości dać nam realne możliwości zarobkowania. Także uczymy po prostu efektów.
16: To za nami, a rozmawiając o tym, co przed nami, piknik zawodowy. Już najbliższy weekend. Co to takiego?
17: Opiekunik zawodowy to też już kolejna edycja i też kolejny element przybliżania tym młodym ludziom tego obszaru zawodowego, ale utrzymany w takiej rodzinnej, sielskiej atmosferze. Szkoła w Teresinie słynie z tej dobrej atmosfery i chcemy tą atmosferę pokazać właśnie przy kolejnej edycji pikniku zawodowego. Piknik to oprócz grilla i świetnej zabawy przy muzyce również treści zawodowe. To pracodawcy, którzy będą mówili, gdzie w danym obszarze, w danej firmie można znaleźć dzisiaj zatrudnienie, gdzie tych fachowców brakuje, a szkoła w Teresinie w tych zawodach kształci. Będzie punkt doradztwa zawodowego, bo ponieważ z tego nie rezygnujemy, chcemy, żeby ten młody człowiek na wczesnym etapie został zdefiniowany i nie szedł do szkoły, bo akurat jest taka moda, czy poszedł kolega, tylko wybierał szkołę zgodnie ze swoimi preferencjami zawodowymi. Moja praktyka zawodowa pokazuje, że wielu uczniów, tych, którzy poszli za tą modą, wracają, szukają swojej drogi, często tracąc czas, zawalając rok i szukają dalej, tak? I często trafiają do nas, odnajdują gdzieś tam tą swoją sentencję, ponieważ oprócz tego, że nasi uczniowie uczą się w danym zawodzie, to mogą realizować też ciekawe projekty takie własne. I to też jest dosyć fajna rzecz, ponieważ jeżeli ktoś się odnajduje, tutaj przed audycją rozmawialiśmy o tych mediach, reklamie, to może sprowadzić stronę internetową szkoły, może robić fotografie na terenie szkoły. Dajemy też możliwość takich projektów i wykorzystujemy też te treści wspólne, tak żeby można było to wykorzystać i ocenić zaangażowanie takiego ucznia w ramach danego projektu, a z określonych przedmiotów. Ale sam piknik też to nie tylko pracodawcy, nie tylko doradztwo zawodowe, ale też punkt rekrutacyjny. No nie zapominajmy o tym, że uczniowie szkół podstawowych będą po egzaminach tych trudnych dla nich. Dzisiaj jeszcze z tego, co dobrze pamiętam, jeden egzamin, więc trzymamy mocno kciuki, żeby się nie stresowali, żeby poszło jak najlepiej. Ale już 16 maja, kiedy ten piknik zawodowy będzie się u nas w szkole odbywał, będzie można się rekrutować. I z tego, co wiem, moja praktyka też dowodzi, że jest to pewien problem dla uczniów, ponieważ nie wszyscy z tym systemem są dość mocno zapoznani. U nas będzie taki punkt, gdzie nasi doradcy, pracownicy z działu rekrutacji będą pomagali. Tego dnia zrekrutować się do szkoły będzie można wypełnić w systemie informatycznym też ankietę, no i zostać zrekrutowanym, więc to też taka będzie pomoc. Będą też stowarzyszenia, uczelnie wyższe, czyli też takie obszary pozaszkolne, ale też wskazujące dalszą możliwość rozwoju. I myślę, że to też dzisiaj szkoły tak powinny działać. To nie jest taka wspólnota hermetyczna, gdzie wszystko się dzieje w danym budynku, ale to też bardzo często obszar dużo szerszy. W naszym przypadku sięgamy nie tylko powiatu sachaczewskiego, ale też innych powiatów, ponieważ nasze działania są skierowane tam, gdzie jest w danym momencie potrzeba i gdzie można pomóc i można coś ciekawego z ludźmi zrobić. Więc to jest wolontariat, to są różne akcje takie charytatywne, ale też różne projekty, w które się chętnie włączamy i realizujemy. Więc myślę, że dzisiaj szkoła to otwarta społeczność. Nasza szkoła na pewno taka jest, z czego jestem bardzo dumny. A 16 maja między godziną 10 a 14 będziemy...
16: Właśnie wybrzmiało godziny, tak.
17: Będziemy ten piknik obchodzić. Proszę nastawić się na dobrą zabawę. Jeżeli będzie deszcz, to nam to w niczym nie przeszkadza. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, więc zabrać ze sobą dobry nastrój, uśmiech, a o resztę my zadbamy.
16: O aktualnościach z zespołu szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardyna Wyszyńskiego, o warsztatach, ale także o pikniku zawodowym, który przed nami, mówił w studiu Radia Sochaczew w audycji powiatowej Krzysztof Pardowski, dyrektor. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję ślicznie.
1: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
12: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 21 minut do 12. Uwaga, wszyscy miłośnicy zwierząt. Taki zabłąkany pies czeka na swojego właściciela, czeka na swojego pana. Labrador Biszkopt w Gnatowicach. Pies ma obrożę skórzaną. Zakładamy optymistycznie, że po prostu gdzieś się zawieruszył, uciekł, a nie, że został porzucony. Jeżeli właściciel tego labradora czeka to i słucha nas, to zapraszamy do Gnatowic. Telefon. Pies został na chwilę przygarnięty. 534 291 202. 534 291 202.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Ignacy, to co mam?
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: To wpadnijcie dzisiaj do restauracji Bar Gregory w Kuznocinie. Kuznocin 112B, słyszeliśmy. Dziś bar czynny do 19. Danie dnia. O, zupa żołądkowa. Do tego żeberko pieczone z ziemniakami i surówką z ogórków kiszonych. A dodatkowo w ofercie jeszcze możecie dorzucić do dzisiejszego dnia na przykład dorsze albo pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmienie albo ukraińskie. Albo jeszcze, bo jest środa, to również wędzone rybki, łosoś, halibut, pstrąg, makrel, zupa łososiowa. Zapraszamy od 12. Bar Gregory zaprasza. Kuznocin 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
7: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
12: Jest 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Jest lokalny akcent w konkursie o laur marszałka województwa mazowieckiego. Kapituła konkursowa doceniła chleb pradawny prosto z sochaczewskiej piekarni. W tym serwisie zapraszamy na kobiecy networking do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Będzie też o mieszkance powiatu sochaczewskiego, która chciała pomóc znajomej i straciła 2000 zł. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. W 19. edycji konkursu oceniono 125 produktów żywnościowych. Kapituła przyznała po 8 laurów i wyróżnień w grupie producentów indywidualnych i po 4 laury i wyróżnienia w grupie producentów rynkowych. Co ważne, w konkursie doceniono sochaczewską piekarnię Gzik Violetty Janiak-Gzik. W kategorii wyroby pochodzenia roślinnego piekarnia zdobyła laur za chleb pradawny z Samoprzy i Płaskórki. Warto nadmienić, że piekarnia już wcześniej osiągała wysokie wyniki w konkursie. Przedtem doceniono ją za rogale drożdżowe, sernik i pączki bio, chleb żytni z siemieniem lnianym i słonecznikiem czy chleb pod Zamcze.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie odbywa się od jakiegoś czasu kobiecy networking. To przestrzeń, w której panie mogą poznać koleżanki i wymienić się doświadczeniem w swobodnej i życzliwej atmosferze. Kolejne spotkanie już jutro. Poprowadzi je Marta Zawionka.
3: Współpraca z kobietami już od długiego czasu była w moim sercu. Też na co dzień współpracuję bardzo mocno z kobietami. Prowadzę różne spotkania, warsztaty. I w takich też spotkaniach networkingowych w innych miejscach brałam udział. I bardzo mnie to poruszyło, żeby spróbować właśnie w Sochaczewie takie miejsce stworzyć, żeby kobiety miały przestrzeń do tego, żeby spotkać się, żeby wymienić się swoimi też doświadczeniami, inspiracjami, ale też zaprezentować swój biznes. Kobiety mają naprawdę takie bogactwo różnych doświadczeń i tego też, jak na przykład kobiety pragną zmiany, to też je serdecznie zapraszamy, żeby zainspirować się, żeby zobaczyć. Właśnie networking jest po to też, żeby zachęcić też innych do współpracy, do takich właśnie rozmów.
13: Wydarzenie odbędzie się jutro w godzinach 11-13 w Kramnicach Miejskich. Gościem specjalnym będzie Joanna Kosiorek, która poprowadzi mini warsztat Ciało pamięta, jak odzyskać kontakt ze sobą. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy poprzez kontakt z biblioteką.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Policjanci zostali powiadomieni o kolejnym oszustwie przy wykorzystaniu kodu BLIK. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego zgłosiła, że nieznany sprawca włamał się na jej konto na portalu społecznościowym. Po uzyskaniu dostępu przestępca podszył się pod właścicielkę profilu i rozesłał do jej znajomych wiadomości z prośbą o pomoc w opłaceniu zamówienia. Niestety jedna osoba uwierzyła, że koresponduje z właścicielką profilu i przekazała oszustom kody umożliwiające realizację płatności. W wyniku działania przestępców pokrzywdzona straciła prawie 2000 zł. Oszuści kolejny raz wykorzystali czyjeś zaufanie oraz pośpiech. Policja apeluje, by takie prośby weryfikować telefonicznie, zanim zdecydujemy się przesłać komuś blika.
14: Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
15: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
14: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 12, 13 i 14 maja to... Zimni ogrodnicy, Pankracy, Serwacy i Bonifacy, a zimni ogrodnicy nie sprzyjają rolnikom. Chłodno. Dzisiaj bardzo chłodno, jesiennie, 11 stopni na termometrze. W tym najcieplejszym momencie ma być 14 i nie możemy marzyć o wyższej temperaturze. Chociaż jutro 18 stopni i więcej słońca, więc będzie troszeczkę cieplej, ale my czekamy na temperatury powyżej 20 stopni. Jeszcze zimna Zośka, a po zimnej Zośce, jak twierdzą niektórzy, mija ryzyko przymrozków i wszystko rozkwitnie jeszcze bardziej. Dzisiaj pochmurno, przelotne opady deszczu. Teraz na chwilę słońce wyjrzało, ale nie jest ono raczej dzisiaj łaskawe dla nas.
16: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 11:05, co prawda dzień mało wiosenny, ale mam nadzieję, że humory wam dopisują. W tej godzinie sprawdzimy, co nas czeka w weekend i w najbliższym czasie, jakie imprezy kulturalne dla nas przygotowano. Grażyna Bulimowska-Gajda, dzień dobry, i Bonnie Tyler was witam.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica

0: Ta wąska 13B.
1: Wokalista wyjątkowy Brian Ferry, wybitny brytyjski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, najbardziej znany jako lider i wokalista kultowej grupy Roxy Music, ikona lat 80. znana z eleganckiego stylu i solowych przebojów Slave to Love. Pewnie przede wszystkim z tym przebojem go kojarzycie, a u nas dzisiaj Don't Stop the Dance.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: tak dla Alicji Szczeplińskiej to też nie koniec. Będzie nas reprezentować w wielkim finale Eurowizji. A wielki finał 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu już w najbliższą sobotę, 16 maja. Polska jako 10., czyli ostatnia, została ogłoszona w gronie finalistów. No to były niesamowite emocje i nerwy. Polska ekipa czekała w wielkim napięciu na ogłoszenie wyników.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: 13 minut do godziny 13. I dzisiaj 45. rocznica, dzisiaj przypada 45. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. Ten zamach, przypomnę, miał miejsce 13 maja 1981 roku. Do zamachu doszło na placu Świętego Piotra w Watykanie o godzinie 17.17, a sprawcą był Mehmet Ali Akça, powiązany z organizacją Szeregi. Akça oddał 2 strzały z bliskiej odległości, raniąc Jana Pawła II w brzuch, łokieć i palec. Papież był operowany w klinice Gemelli. Ponad 5-godzinną operację. Poddany został ponad 5-godzinnej operacji, a 27 grudnia 1983 roku zamachowca odwiedził w więzieniu i wybaczył mu ten czyn. Dzisiaj, 13 maja, w Polsce i na świecie wspominane są te wydarzenia i odbywają się modlitwy w intencji świętego Jana Pawła II.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
2: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Ewelina Lisowska, Stronę Słońca, a ja jeszcze powracam do zamachu na papieża, jak zwrócił mi uwagę słuchacz. Przejęzyczyłam się, powiedziałam, że Ali Akcza był powiązany z organizacją Szeregi, broń Boże, z organizacją Szare Wilki. A teraz Bryan Adams o godzinie 13:00 wiadomości lokalne.

0: Brian Adams i jego wielki przebój Please Forgive Me. Za 3 minuty 13 wiadomości 20 maja rolnicy zapowiadają, że razem z innymi grupami zawodowymi wyjdą na ulice Warszawy, będą protestować, domagają się pomocy od rządów. Susza, przymrozki w wielu regionach zniszczyły plantacje roślin. Trwa teraz szacowanie strat i jak wygląda to szacowanie, między innymi o tym będzie w informacjach lokalnych o 13.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich. W piątek, 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
4: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Przymrozki w gminie Nowa Sucha. Rusza przyjmowanie wniosków od rolników, których uprawy ucierpiały w związku z ujemną temperaturą. Trwają zapisy do turnieju dzikich drużyn. Jest kilka kategorii wiekowych. Zaglądamy też do Teresina, gdzie trwają przygotowania do gminnych obchodów Dnia Dziecka. Pluszaki i książeczki poszukiwane. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To trudna wiosna dla rolników. Z jednej strony uprawom mocno daje się we znaki susza, a z drugiej zima. Przymrozki wystąpiły między innymi w gminie Nowa Sucha, mówi wójt Maciej Mońka.
10: Mieliśmy w ubiegłym tygodniu taką noc, że temperatura spadła poniżej minus 5 i ona się utrzymywała dość długo. To spowodowało ogromne straty w sadach przede wszystkim, no i nie tylko. I stąd decyzja o tym, żeby uruchomić komisję do szacowania szkód. Do 3 czerwca będziemy przyjmować wnioski od rolników, u których wystąpiły straty. Pochylimy się nad każdym przypadkiem i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu będzie można pomóc w rekompensacie dla tych, którzy ponieśli duże straty z tego powodu.
9: Wnioski powinny być zaopatrzone w załączniki, szczegóły na stronie internetowej gminy. Trwa nabór do turnieju dzikich drużyn w naszym mieście. To wielka piłkarska impreza skierowana do dzieci i młodzieży, organizowana zaniedbana od ponad 20 lat z inicjatywy posła Macieja Małeckiego.
11: Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w turnieju, ale też, żeby mniejsze dzieci nie musiały rywalizować ze starszymi, żeby podzielić jak najlepiej na kategorie wiekowe i dlatego jest taka szeroka formuła, żeby dzieci w zbliżonych rocznikach grały między sobą na jednym boisku, dzieci w kolejnych rocznikach na drugim i tak dalej. I przypomnę, gramy w kategoriach wiekowych skrzat, orlik, junior i kategoria open, czyli tam nikt nie sprawdza wieku urodzenia, od 16 lat wzwyż, natomiast bardzo mocno uczulamy, tak jak zawsze, ja na prośbę sędziów to robię, w kategoriach dziecięcych, tych nieletnich, musi być legitymacja.
9: Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja, a turniej odbędzie się 30 maja. Zwycięska drużyna otrzyma puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. W Teresinie trwają przygotowania do gminnych obchodów Dnia Dziecka. W związku z tym Teresiński Ośrodek Kultury zachęca do włączenia się w zbiórkę zabawek.
12: To jest taka inicjatywa, która już odbywa się po raz kolejny i zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem, więc i w tym roku zachęcamy gorąco, aby podzielić się maskotkami bądź książkami dla najmłodszych. Można je przynosić do Teresińskiego Ośrodka Kultury do 22 maja. Tam też będą przygotowane, uprasowane, wyczyszczone i dopieszczone i wystawione na stoisku toku podczas Dnia Dziecka, które w tym roku odbędzie się 31 maja w niedzielę na terenie Placu Rekreacyjnego. I właśnie w ten dzień, kiedy będzie masa wydarzeń, będzie można sobie właśnie takie maskotki czy książki zabrać ze sobą do domu i w ten sposób znajdą sobie nowych przyjaciół. Na mnie będą gromadziły się na strychach, więc wszyscy będziemy w ten sposób wygrani.
9: Mówiła Katarzyna Rozpędowska z Toku.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
17: Miriam Lipińska. 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekt rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. 2 wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
18: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
17: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
19: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
17: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Warszawa szuka sposobu na niż demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
20: Warszawa zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyna i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
17: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: 13:06, no to co z tymi przymrozkami? Koniec czy jeszcze do... Jeszcze wstrzymajmy się z roślinami, z sadzeniem czy sianiem roślin wrażliwych na przymrozki do 15 maja, tak mówią synoptycy. Po 15 maja będzie zdecydowanie cieplej, to trzymamy ich za słowo. No cóż, uzbrojmy się w cierpliwość. Elektryczne gitary zapowiadają koniec.

Tak, jeszcze a propos oszacowania strat w rolnictwie. Urząd Gminy Rybno informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków właśnie na terenie Gminy Rybno, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do 15 maja, czyli już dzisiaj 13 do 15 maja. Formularz znajdą na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Mogą go sami pobrać bezpośrednio z internetu. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do IRZ, Księgi Rejestracji Zwierząt, jeśli to właśnie tego dotyczy. I taka uwaga, do czasu przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję nie należy likwidować upraw. 20 maja rolnicy razem z innymi grupami zawodowymi, to taka zapowiedź, wyjdą na ulicę Warszawy. Nie wiadomo z których gmin. To tylko przypomnienie. Radio Sochaczew.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu Sochaczew, a ja mam dla Was jeszcze zaproszenia. 15 maja, godzina 19 w kościele w Kozłowie Biskupim. Koncert papieski, 18 edycja. Zapraszamy gorąco. W tym roku wystąpi między innymi Schola Śpiewajmy Mu. Schola działa przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie i w tym roku świętuje pierwszy duży jubileusz. Gratulujemy 5-lecie istnienia. Jeszcze inne atrakcje przygotowane, ale o nich powiem później. To jest 15 maja, natomiast 16 maja w gminie Nowa Sucha Dzień Strażaka. Msza w Kozłowie Biskupim o 13, potem uroczystości na terenie OSP Antoniew, a po południu o 16 piknik. No to włodarze i organizatorzy wszystkich gorąco zapraszają na to wydarzenie, a strażacy zapewne, jak zwykle, popiszą się swoimi umiejętnościami i zaprezentują swój sprzęt.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
9: Audycja sponsorowana.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia spółki Centralny Port Komunikacyjny, realizującej program inwestycyjny Port Polska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
10: To kolejna edycja konkursu grantowego lokalnie z CPK. W poprzedniej edycji sporo podmiotów z Sochaczewa skorzystały z tej akcji, ale może jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym, że trwa nabór do kolejnej edycji. Dlatego na początek pytanie, na czym polega konkurs grantowy lokalnie z CPK?
11: Po pierwsze, bardzo zależy nam na ciągłości, na tym, żeby ten program był realizowany rokrocznie i wracamy z taką propozycją do gmin w największym bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego lotniska infrastruktury towarzyszącej, w tym do gminy i miasta Sochaczew. W ramach tego programu będziemy wspierać lokalne inicjatywy. Bardzo zależy nam na tym, żeby cele definiowały podmioty, które się zgłoszą, same określą, w jakim zakresie chciałyby wspierać lokalną społeczność z pomocą środków, które udostępniamy w ramach programu lokalnie z CPK.
10: To może jakieś przykłady tych działań, na które można składać wnioski i można pozyskać dofinansowanie?
11: Tak. To, co warto powiedzieć, to jakie podmioty mogą brać udział w tym konkursie i tu pozwolę sobie skorzystać z notatki, żeby to precyzyjnie przedstawić, a potem powiem o obszarach, które są objęte programem. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki organizacyjne oraz pomocnicze samorządu terytorialnego, w tym na przykład szkoły, przedszkola czy biblioteki, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, fundacje, inne organizacje pozarządowe. Wśród nich mogą być na przykład kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich. Pozostałe szczegółowe uwarunkowania łatwo znaleźć na naszej stronie, ale warto zapamiętać, że dopuszczane są wnioski składane przez podmioty, które mieszczą się w kategorii organizacji pozarządowych albo są elementami samorządu terytorialnego, jednostkami działającymi w jego ramach. Jakie tematy, jakie obszary? Edukacja, nauka, oświata. Dlaczego kładziemy duży nacisk na taki temat? Dlatego, że rozwój edukacji to jest element, który będzie wspierał budowanie kadr dla Centralnego Portu Komunikacyjnego jako spółki, a w przyszłości dla lotniska i innych obiektów, które w terenie będą budowane. Obszar bezpieczeństwa, także bardzo ważny, bo nowe przedsięwzięcia to nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Sport i kultura fizyczna to zawsze warto wspierać w każdej społeczności lokalnej. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, tego nawet nie ma potrzeby tłumaczyć, to po prostu warto inwestować. Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, turystyka, rekreacja oraz budowanie kapitału i dobrostanu społecznego, tak zwanego dobra wspólnego. Wszystkie te obszary tematyczne mają jeden wspólny mianownik, pomagają zacieśniać relacje w obrębie społeczności lokalnych, a my chcemy w to inwestować.
10: I to jest faktycznie jedna z korzyści, które płyną z programu dla lokalnej społeczności.
11: Tak dokładnie jest. Przykładamy dużą wagę do tego, żeby pomysły wychodziły od społeczności lokalnych i odpowiadały na realne potrzeby, które wnioskodawcy identyfikują. Dlatego my zarysowujemy obszary tematyczne, ale liczymy tutaj na inwencję wnioskodawców. Z taką się spotkaliśmy w poprzedniej edycji.
10: To ile środków jest w puli?
11: Pula obejmuje 1 000 000 zł. Można składać czy wnioskować o wsparcie finansowe projektów od 5 do 20 tysięcy na projekt. Jeden podmiot może wnioskować o maksymalnie 3, czy składać wnioski dla 3 projektów. To pozwala nam wspierać liczne projekty w obrębie wszystkich gmin, które są objęte programem lokalnie z CPK. Jest to 9 gmin, poza Sochaczewem gminą wiejską i Sochaczewem miasto, mamy Baranów, Teresin, Wiskitki, czyli 3 gminy lokalizacyjne inwestycji, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Jaktorów oraz Żyrardów.
10: To jeszcze ważna informacja, jak podmioty z tych gmin, z tych samorządów mogą złożyć wniosek o dofinansowanie?
11: Tu należy korzystać z platformy cpk.witkac.pl, gdzie większość podmiotów, które wnioskowały o różne dofinansowania ze środków publicznych, spotkały się z tą platformą. Tam spotka wnioskodawca przewodnik, w jaki sposób wypełnić wniosek i podpowiedzi, jak zrobić to poprawnie. Jeżeli pojawią się pytania, można je też kierować na numer telefoniczny, który będzie odbierany, koordynowana będzie odpowiedź na te pytania przez osobę zaangażowaną w program lokalnie z CPK. Ja może podam ten numer telefonu, bo może się wnioskodawcom przydać. 573-138-488.
10: Warto zapamiętać. Czasu na złożenie wniosków jest już stosunkowo niewiele, więc warto się spieszyć.
11: Dokładnie tak. Zapraszamy do składania wniosków. Do 17 maja, do końca dnia można składać wnioski. Serdecznie zapraszamy.
10: Też trzeba przyznać, że podmioty, które korzystają z tych dotacji, no później jest taka wielka radość, że udało się dany projekt zrealizować. To też jest na pewno miłe doświadczenie również dla organizatora takich konkursów.
11: Dokładnie tak jest, bo wszystkie te tematy, czy grupy tematyczne, które wymieniłem, one są w stanie pobudzić inicjatywę i inwencje w organizacjach, które mają pomysły, nie zawsze mają środki na ich realizację. Nawet mimo, że to nie są duże środki, to jednocześnie mogą pomóc, mówię, no, nie są duże w przypadku pojedynczych projektów, to mogą pomóc wesprzeć inicjatywy, które w innym scenariuszu byłyby realizowane albo bezkosztowo, albo siłami własnymi, więc my się cieszymy z tego, że możemy przeznaczyć na oddolne inicjatywy środki dla wielu podmiotów. Stąd ta pula jest skierowana do 9 gmin i z tego powodu takie, a nie inne ramy finansowe dla pojedynczych projektów.
10: A chętnie korzystają te podmioty ze wsparcia, z możliwości udziału w programie? Bo w Sochaczewie to wiemy, że chętnie, a jak w tych innych
11: program samorządach? Jest bardzo popularny i jakość składanych wniosków jest też bardzo duża. Oczywiście zdarzają się potrzeby wnoszenia poprawek merytorycznych, jeżeli takie identyfikujemy, to sygnalizujemy to wnioskodawcom, ale popularność programu jest duża i rośnie i spodziewamy się, że tak będzie też w kolejnych latach, mając na uwadze, że taka dyskusja wokół programu inwestycyjnego Port Polska, wcześniej Centralny Port Komunikacyjny, ta dyskusja w zasadzie się zakończyła. Mam na myśli to, że już program jako taki nie budzi kontrowersji co do tego, czy będzie, nie będzie realizowany. Może budzić kontrowersje jak każdy duży program inwestycyjny, ale nie wokół tego, czy będzie kontynuowane. To też widzimy po stronie wnioskodawców, takie uspokojenie. Wiemy, że w bliskiej okolicy miasta, gminy Sochaczew pojawi się bardzo duży inwestor, bardzo wiele nowych miejsc pracy i bardzo dużo różnych wyzwań społecznych, a lokalnie z CPK pozwala na niektóre z tych wyzwań odpowiedzieć.
10: To jeszcze na zakończenie bardzo bym prosiła o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie grantowym lokalnie z CPK.
11: Serdecznie zapraszam wszystkich z Państwa, którzy mają pomysły na wsparcie swoich lokalnych społeczności poprzez programy wspierane i finansowane w ramach lokalnie z CPK do udziału. Kreatywność będzie nagradzana zwycięskim projektem skierowanym do realizacji. Zapraszamy do współpracy.
10: A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia spółki Centralny Port Komunikacyjny, realizującej program inwestycyjny Port Polska.
11: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
12: Była to audycja sponsorowana.

0: Europa, Depeche Mode na 94.9 FM, a ja mam dla Was zaproszenie do udziału w powiatowym konkursie Piosenki Polskiej do Remi. To 9. edycja tego konkursu. Konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem starosty sochaczewskiego Jolanty Gonty. W tym roku... No właśnie, jakie utwory będą wykonywane w tym roku, bo specyfika tego festiwalu jest taka, że zawsze są to utwory rozpoczynające się na określone litery. Kinga Przybylska o tym, jak będzie w tym roku.
1: Wskazujemy wykonawców alfabetycznie. Zaczynaliśmy od A i w tym roku zamykamy alfabet. Mamy 4 ostatnie literki U, V, W i Z. I właśnie kończymy w tym roku, zatoczyliśmy koło. W przyszłym roku zaczniemy od nowa. Z takich, jakie tu mówię, staroci, no to myślę, że dzieciaki nie znają zespołu Universe. Urszula, może jakiś jeden utwór im wpadł. A może nie jednak. Various Monks, mamy jeszcze Violette Villas. To jest może dla dzieciaków wokalistka znana z jednego utworu, bo zawsze tam jej piosenkę o mamie przy okazji Dnia Mamy się gdzieś wyciągnęła. Kasia Wilk, Wilki, zespół mamy Wołosacki, Jacek Wójcicki, kabaretowy trochę. Andrzej Zaucha, od, po tego może dzieciaki nie sięgają, może sięgną.
0: No to macie jeszcze ostatnią chwilę, żeby zgłosić się do udziału w tym konkursie, wybrać sobie piosenkę zaczynającą się na literę U, V, W lub Z. To do dzieła!
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.

Alan Walker na 94.9 FM. 7 minut do 14.00. O 14.00 wiadomości, a po 14.00 dzisiaj porozmawiamy o sytuacji polskich pielęgniarek i położnych. Wczoraj obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Jak z informacji takich statystycznych wynika, w Polsce jest mniej pielęgniarek na 1000 obywateli niż średnia w Unii Europejskiej, która wynosi 8,2. Pośród państw Unii Europejskiej, jak czytam, największą liczbą pielęgniarek mogą pochwalić się Finlandia, Niemcy, Irlandia. Tam wskaźnik wynosi 12-14 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, w Polsce 5,7.

0: na 94.9 FM. Za chwilę wiadomości. Zaczynamy od informacji lokalnych. Zapraszamy na Dzień Papieski do Kozłowa Biskupiego. No i przygotowujemy się do Dnia Dziecka. Radio
1: Sochacze. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: W piątek, 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
10: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.
0: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Sochaczew w przygotowaniu do miejskich obchodów Dnia Dziecka, w programie między innymi Wielka Strefa Dmuchańców. Zajrzymy też do gminy Rybno. Tutejszy samorząd pozyskał środki, które pozwolą na przeszkolenie lokalnych strażaków. Koncert papieski w Kozłowie Biskupim z nowością. W tym roku w tutejszym kościele zabrzmi nie tylko muzyka, ale i poezja. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski Ratusz zdradza kilka szczegółów miejskich obchodów Dnia Dziecka. Milusińscy mogą liczyć m.in. na Wielką Strefę Dmuchańców. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie na terenie Parku Garbolewskiego.
16: Miejski Dzień Dziecka odbędzie się 31 maja w godzinach między 14 a 18. Na dzieci w tym dniu będzie czekać wiele atrakcji. Na scenie plenerowej będziemy podziwiać i uczestniczyć w występach dzieci z miejskich szkół i przedszkoli. Będzie występ iluzjonisty, przedstawienie dla dzieci w temacie uzależnienia od telefonów i można będzie wziąć udział w konkursach z nagrodami. W parku rozstawione będą liczne dmuchane zjeżdżalnie, będzie zjeżdżalnia wyścigówka, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskoku, plac zabaw dżungla, plac zabaw wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzaki, zjeżdżalnia plus plac zabaw, zjeżdżalnia łódź podwodna, no i bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy.
15: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Wydarzenie będzie też okazją do wręczenia nagród dla grupy szkolnej, która wykona najlepszą rolkę w temacie antyprzemocowym.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Gmina Rybno pozyskała kolejne dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tym razem do samorządu trafi blisko 3000 zł. Kwota może niewielka, ale pozwoli na realizację ważnego zadania, mówi wójt Damian Jaworski.
17: W ramach zadania przeprowadzone zostanie specjalistyczne szkolenie dla druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rybno, które pozwoli na podniesienie ich kompetencji oraz zwiększenie skuteczności działań w sytuacjach zagrożenia. Całkowita wartość realizacji zadania wyniesie ponad 5,5 tysiąca złotych, w tym wkład własny z budżetu gminy Rybno stanowi 50% wartości zadania. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału służb ratowniczych oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach kryzysowych.
15: Tematem szkolenia będzie operacyjne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Już w najbliższy piątek w Kozłowie Biskupim odbędzie się koncert papieski. Hasłem tegorocznej edycji są słowa "Śladami świętego". Śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą. To już 18. edycja wydarzenia, które stale ewoluuje. Kilka lat temu uzupełniono go o Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, a w tym roku zostanie wzbogacony o poezję.
18: Chodzi o to, żeby po prostu ci młodzi ludzie poznali tą postać Jana Pawła II. Recytacje będą wtrącane, czyli będzie koncert podzielony na takie trzy części, na trzy etapy i to będą ciche rozmowy z Janem Pawłem II, twórczości Barbary Osieckiej, naszej parafianki. Basia już od dłuższego czasu pisze różne rzeczy i je publikuje, więc zgodziła się napisać takich parę przemyśleń na temat Ojca Świętego i recytować je będzie Jola Kawczyńska i Piotr Bodal.
15: Mówił współorganizator wydarzenia Arkadiusz Mamcarz. Gwiazdą wieczoru koncertu papieskiego będzie schola Śpiewajmy Mu, działająca przy parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Schola obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia istnienia.
19: Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn: Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
20: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
19: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był i Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jest lepiej, nawet chwilami świeci słońce, deszcz nie pada, chociaż ten deszcz jest bardzo potrzebny i synoptycy mówią, że potrzeba jest wielu dni deszczu, powinien padać tak spokojnie, powoli, to wtedy ziemia odzyska naturalną wilgotność, ale u nas teraz nie pada, od czasu do czasu wygląda słońce, jest chłodno, tylko 12 stopni na termometrze, może być troszkę cieplej, 12, 13, 14 stopni. W nocy możliwe przymrozki, pamiętamy, zimni ogrodnicy, zaczęło się od Serwacego, a skończy na Bonifacym, a jeszcze jest zimna Zośka, a potem to już tylko maj.
21: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitieryż.
22: Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitieryż. Żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6:06. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. Za chwilę, taką trochę dłuższą, pojawi się w naszym studiu Wiesława Załuska, zastępca dyrektora Sochaczewskiego Szpitala. Wczoraj pielęgniarki świętowały Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. No to dzisiaj porozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o pielęgniarki i położne w Polsce. Mamy deficyt, dramatyczny brak pielęgniarek. Niestety. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Oskar Cyms i nic więcej, a za chwilę w studiu mój gość Wiesława Załuska, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Porozmawiamy o sytuacji pielęgniarek i położnych, o kryzysie kadrowym, o starzeniu się zawodu, no i oczywiście o płacach.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Mój gość Wiesława Załuska, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Panie dyrektor, wczoraj mieliśmy święto pielęgniarek, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. No to była okazja, żeby wyróżnić, nagrodzić pielęgniarki. Mam nadzieję, że również pielęgniarki Szpitala Sochaczewskiego też.
8: Tak. Tak, oczywiście. Również w tym roku odbędzie się uroczysta gala 18 maja w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, gdzie zostaną wręczone medale i nagrody i między innymi z Sochaczewa odznaczenie ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia otrzyma koleżanka Marzanna Jesion, pielęgniarka koordynująca oddziału pediatrycznego. Natomiast z rąk Jolanty Gonta, starosty powiatu sochaczewskiego, nagrodę otrzyma Alicja Łażewska, pielęgniarka koordynująca szpitalnego oddziału ratunkowego. Nagrody dyrektora Roberta Skowronka, również corocznie, które są przyznawane, otrzymują w tym roku Jolanta Szmajda-Kisiołek, wieloletnia pielęgniarka koordynująca naszego pododdziału neonatologicznego, Mariola Kalota, pielęgniarka oddziału anestezjologii intensywnej terapii oraz zostanie wyróżniona położna oddziału położniczo-ginekologicznego Elżbieta Stępowska. W tym roku również ja będę miała zaszczyt otrzymać najwyższą złotą odznakę samorządową za 35 lat pracy na rzecz pielęgniarek i położnych, ale dedykuję tę nagrodę wszystkim koleżankom i położnym, które przez te 35 lat pracowały na rzecz samorządu zawodowego.
0: Rozumiem, że to są nagrody finansowe, tak?
8: Również są również to nagrody finansowe.
0: Również
8: są powiązane, tak, z nagrody finansowe, które są przyznawane przez pana dyrektora dla wszystkich odznaczonych pielęgniarek. Natomiast starosta Jolanta Gonta również co roku przyznaje przez ostatnie lata swoją nagrodę, która jest właśnie wręczana z rąk starosty.
0: Czyli to święto będzie, ta wielka gala na poziomie ogólnopolskim będzie się odbywać, czy to jest poziom województwa mazowieckiego?
8: To jest tylko poziom dokładnie regionu warszawskiego, czyli Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Odbywa się corocznie taka gala, natomiast ta gala ogólnopolska już się odbyła, była organizowana przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i w tej gali uczestniczyły pielęgniarki z całej Polski.
0: A propos właśnie izb pielęgniarskich w Polsce, w tym roku świętujemy 35-lecie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 35-lecie w kraju, a w Sochaczewie?
8: Również w Sochaczewie. W Sochaczewie również 35 lat temu, pamiętam, byłam wtedy młodą absolwentką studiów i odbyło się takie pierwsze spotkanie kilkadziesiąt metrów dalej, ponieważ szpital mieścił się przy ulicy Staszica, gdzie obecnie jest Caritas i tam właśnie na oddziale chirurgii pamiętam pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyłyśmy i wybierałyśmy koleżanki, delegatki na pierwszy zjazd, który odbył się w 1991 roku. Warto przypomnieć z tego miejsca, podziękować właśnie koleżankom, pielęgniarkom, które wtedy bardzo aktywnie uczestniczyły w pierwszych latach istnienia samorządu również na terenie Sochaczewa, ale również na terenie byłego województwa warszawsko-skierniewickiej izby, a były to między innymi koleżanka Barbara Machaj, pielęgniarka naczelna ówczesna Alicja Rychlewska, przełożona pielęgniarek pani Barbara Ryńska, czy też Marta Janiak, Janeczkę Marciniak pamiętam, Jolę Panasiuk, Ale Kapustę. To były pielęgniarki, które tworzyły samorząd tutaj lokalnie i przez te wszystkie lata również w w Białym Miasteczku, w innych protestach uczestniczyły aktywnie, walcząc o prawa pielęgniarek do godnej pracy, ale również prawa pacjentów do bezpiecznej opieki.
0: To znaczy, że izby pielęgniarskie są pomocne, czy jak bardzo są pomocne w pracy zawodowej pielęgniarek?
8: Zdecydowanie. Dzięki izbom pielęgniarskim środowisko zyskało silny i niezależny głos w systemie ochrony zdrowia. Mamy uprawnienia do współdecydowania, opiniowania wszystkich aktów prawnych. Mamy wpływ realny na kształt opieki nad pacjentem poprzez tworzenie standardów, zasad etyki i rozwój naszej profesji. Warto przypomnieć, że ustawa o samorządzie została podpisana dokładnie 13 maja, czyli 35 lat temu, 91 roku, przez prezydenta Lecha Wałęsę. Był to rok wielkich przemian społecznych i ustrojowych w Polsce i między innymi właśnie wtedy pielęgniarki również skorzystały z tej możliwości o samorządności w zakresie wykonywania własnego zawodu. Zdecydowanie bez samorządu trudno byłoby dzisiaj mówić o naszej pozycji zawodowej, kompetencjach, o silnej roli pielęgniarek w ochronie zdrowia.
0: A czasem się mówi, że też uprawnienia pielęgniarek obecnie są zdecydowanie większe, że taką opinię przeczytałam. Pielęgniarka to nie jest asystentka lekarza. Teraz może podejmować również samodzielne decyzje. Czy jest tak?
8: No oczywiście, że jest tak. Prowadzimy samodzielnie proces pielęgnowania, decydując o procedurach pielęgniarskich. Oczywiście, że nasza praca również polega na wykonywaniu zleceń lekarskich, natomiast są obszary bardzo dużej samodzielności. Między innymi mamy prawo do ordynowania samodzielnego leków, do decydowania, jeżeli mamy specjalizację w danych dziedzinach, o wykonywaniu i wykonywaniu samodzielnym pewnych procedur. Także przez te wszystkie 35 lat, właśnie dzięki pracy samorządu, dzięki nowym przepisom prawa takie uprawnienia pielęgniarki dostały i znajdują swoją rolę, która zdecydowanie będzie się zwiększała, bo jak wiemy, kryzys demograficzny, który obecnie jest, starzejące się społeczeństwo, będzie obligowało do tego, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską.
0: Ale, no tak, wspomniała pani o kryzysie w ochronie zdrowia, natomiast bardzo istotną sprawą są jest finansowe wynagrodzenie pielęgniarek i jak słyszę i jak czytam, ograniczenia finansowe i limity na badania diagnostyczne. O co chodzi? Może pani nam wyjaśnić te określenia? Czego dotyczą te ograniczenia finansowe w służbie zdrowia i limity na badania diagnostyczne?
8: No, zdecydowanie tak. Mamy następny kryzys, który niestety przeżywamy. Jak wiemy, kilka już było załamań systemu, jeżeli chodzi o finansowanie. W tej chwili on niestety może być coraz bardziej odczuwalny przez pacjentów poprzez nowe rozporządzenia i wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia, które wskazują jednoznacznie, że jest degresywny sposób finansowania badań diagnostycznych, w tym przede wszystkim tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, gastroskopii czy kolonoskopii, co oznacza ich bardzo mocne limitowanie. Do tej pory te badania były nielimitowane, czyli mogliśmy je wykonywać na rzecz pacjentów w zależności od zapotrzebowania. No to budzi ogromny nasz niepokój, ponieważ właśnie te badania pozwalają wcześniej wykryć choroby nowotworowe i wiele innych poważnych schorzeń. A przecież czasami jest tak, że znaczenie kluczowe ma ta złota godzina, złoty tydzień, kiedy szybka diagnostyka bardzo decyduje o skuteczności leczenia i o życiu pacjentów. Dlatego obawiamy się tych ograniczeń, zarówno w zakresie diagnostyki, no jak również zapowiedzianych zmian odnośnie ustawy o podwyżkach personelu medycznego i pozostałego, co niewątpliwie będzie mogło budzić kryzys również kadrowy i go dalej generować. Także jest to bardzo niedobry kierunek. Wiemy, że zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną wzrasta i będzie wzrastała, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, i budzi to nasz określony sprzeciw. Jak państwo wiecie, również nasz szpital przystąpił do czarnego protestu, czarnego tygodnia, gdzie te sprawy zostały naszym mieszkańcom powiatu sochaczewskiego przedstawione i jest to bardzo poważny problem. Te limity zresztą nie dotyczą tylko tych badań, ale również jeżeli chodzi o w ogóle świadczenia limitowane w każdym zakresie, warto wskazać, że w tamtym roku chociażby nasz szpital wykonał więcej świadczeń zdrowotnych za około 7 milionów złotych, czyli pacjenci dostali opiekę, zostali zaopiekowani, wykonane zostały procedury i Narodowy Fundusz Zdrowia do tej pory nie zapłacił tych 7 milionów szpitalowi, co budzi określone problemy finansowe naszego szpitala i ujemny wynik finansowy za tamten rok. No i powiem szczerze, że nie ma szans, żeby te pieniądze były przez szpital odzyskane. Wiadomą sprawą jest, że tego typu sytuacja no, nie sprzyja dalszej możliwości udzielania świadczeń na rzecz pacjentów, także jesteśmy tą sytuacją bardzo zaniepokojeni.
0: To znaczy, że ograniczycie świadczenia, tak? Ograniczycie wykonywanie tych badań, za które szpital nie otrzymał środków? Bo wspomniała pani,
8: Tak, jest taka sytuacja po ostatniej Radzie Społecznej. To jest sytuacja, która dotyczy całej Polski. Warto to podkreślić, całej Polski. I jest to sytuacja bardzo tragiczna, ponieważ w całej Polsce może być brak dostępu, czy ograniczony dostęp pacjentów do tych badań w zakresie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli bezpłatnie. Jeżeli chodzi o nasz szpital, to na ostatniej Radzie Społecznej została podjęta decyzja w tamtym tygodniu, że do lipca będziemy te badania wykonywać zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów, więc nie będziemy ograniczać. Natomiast jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia utrzyma taki trend i faktycznie nie będzie płacił, tylko będzie płacił do limitu, no to wiadomą sprawą jest, że będziemy dalej na ten temat procedować i by została podjęta taka decyzja, że na następnym spotkaniu Rady Społecznej w zależności od sytuacji będą dalsze działania podejmowane.
0: Kryzys demograficzny w Polsce, rodzi się coraz mniej dzieci, to znaczy, że oddział pediatryczny, dziecięcy nie został zamknięty.
8: Położniczy, tak? No, nie został, wręcz odwrotnie. Zachęcamy pacjentki, żeby u nas korzystały ze świadczeń, dlatego że został wyremontowany. Mamy piękne sale porodowe, warunki dla pacjentek z oddzielnymi toaletami, dla rodziców, dla ojców, możliwość udziału w porodzie, znieczulenia też. Natomiast no, kryzys ten niestety nas również dotyka, dlatego że chociażby w 2023 roku w szpitalu urodziło się naszym ponad 400 dzieci nawet. Natomiast chociażby w ubiegłym roku niespełna 300. Natomiast w tym roku no, widzimy dalszą tendencję spadkową, no i to nas bardzo martwi. Natomiast decyzja jest taka, że ze względów społecznych oddział położniczy z pododdziałem neonatologicznym nadal będzie funkcjonował. No, ale patrzymy na trendy demograficzne, stąd ta decyzja w tamtym roku na utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Jak Państwo wiecie, on w tej chwili mieści się na czwartym piętrze. Udało się pozyskać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo taka była polityka państwa w zakresie utworzenia nowych ZOL-i i jest to ZOL na 25 łóżek. Natomiast w byłych oddziałach psychiatrycznych, w pawilonie, który Państwo pewnie znacie, który od 2020 roku nie był eksploatowany, w tej chwili trwa intensywny remont i planujemy go zakończyć 30 czerwca, czyli już niedługo. Ta nowa infrastruktura została zaprojektowana dla 91 pacjentów aż. Także opieka długoterminowa na terenie powiatu sochaczewskiego zdecydowanie by się poprawiła i jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Natomiast pozostaje właśnie pytanie, czy uda się pozyskać pełne finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na te dodatkowe 66 miejsc. Do tej pory niestety nie znamy odpowiedzi.
0: To poczekamy. Ale dodatkowe miejsca, dodatkowi pacjenci, czy szpital dysponuje odpowiednią liczbą kadry pielęgniarskiej? Przy okazji o położnych też zapytam.
8: Tak, w tej chwili jak najbardziej obowiązuje nas właśnie nomen omen wywalczone przez izby pielęgniarskie rozporządzenie ministra zdrowia w zakresie tak zwanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. I w naszym szpitalu te normy są przestrzegane, chociaż warto wspomnieć, że te normy są normami polskimi i daleko nam jeszcze do krajów Unii Europejskiej czy do krajów OECD, gdzie te normy zatrudnienia są co najmniej dwukrotnie wyższe, co oznacza dla pacjenta no, lepszą opiekę, większą dostępność pielęgniarek i szerszy zakres możliwości wykonywania świadczeń. Jeżeli chodzi o nowy oddział ZOL i zwiększenie liczby miejsc opieki dla pacjentów, planujemy wtedy ogłoszenia, jeżeli chodzi o nabór pielęgniarek nowych. Takie możliwości są możliwości, ponieważ pielęgniarki, jak wiadomo, pracują w co najmniej dwóch miejscach, żeby w tym momencie to wynagrodzenie swoje w jakiś sposób wspomóc. I na umowy cywilnoprawne jak najbardziej myślę, że się pielęgniarki nowe do pracy również znajdą.
0: To z danych takich, które są dostępne, wynika, że mamy około 245 tysięcy pielęgniarek pracujących, ale posiadających prawo wykonywania zawodu 310 tysięcy, czyli jakieś rezerwy są, tylko żeby te zdecydowały się pracować.
8: To nie są rezerwy, tylko to wynika z tego, że 310 jest zarejestrowanych pielęgniarek, 310 tysięcy, których mają prawo wykonywania zawodu, ale są już w wieku emerytalnym, czyli nadal mają prawo wykonywania zawodu, widnieją w rejestrze izb pielęgniarskich, natomiast część z tych pielęgniarek pracuje, co ratuje zresztą właśnie dokładnie możliwość wykorzystania norm pielęgniarskich w pełnym zakresie. Chociażby w naszym szpitalu pracuje praktycznie 25% pielęgniarek, które są już w wieku emerytalnym. W tym roku chociażby 12 pielęgniarek nabywa praw emerytalnych, co by oznaczało, tak dla wyobrażenia, że jeżeli wszystkie odeszłyby z pracy i nie podjęły zatrudnienia, to chociażby musiałby zostać zlikwidowany jeden oddział, na przykład chirurgii ogólnej, gdzie dokładnie jest zatrudnionych 14 pielęgniarek, czy pediatryczny na przykład. To są tego typu problemy. To jest właśnie ten problem luki demograficznej, która jest w pielęgniarstwie. Natomiast pielęgniarki, które są na emeryturze w tej chwili, również pracują u nas w szpitalu i w całej Polsce, w Warszawie również, co ratuje po prostu system. Dlatego, że gdyby pielęgniarki nie pracowały, będące na emeryturze, czyli po 60 roku życia, no to zdecydowanie chociażby w naszym szpitalu byłby problem z funkcjonowaniem tych oddziałów. I to w tej chwili tak wygląda. Oczywiście poprawienie sytuacji, między innymi dzięki działalności izb pielęgniarskich w zakresie wynagrodzeń, bo nie oszukujmy się, że w tym momencie w porównaniu do okresu, nie wiem, nawet 2007 roku i Białego Miasteczka, protestów, strajków, pochodów, ustawy słynnej 203, ostatni dyżur i tak dalej, to co przeszłyśmy przez te 35 lat, spowodowało, że mogę powiedzieć, że te wynagrodzenia w tej chwili są godne, na poziomie i to przyciąga absolwentki, to znaczy przyciąga je do pracy. Część oczywiście nie trafia do zawodu po ukończonych studiach, ale część trafia i powstało więcej uczelni, które kształcą pielęgniarki, więc ten kryzys jest dzięki tym właśnie mechanizmom w jakiś sposób mniej widoczny.
0: Z informacji też, które są dostępne, wynika, że to jest drugi kierunek, na który najbardziej, drugi najbardziej popularny kierunek, studia pielęgniarskie w Polsce. Czyli zmienia się sytuacja pielęgniarek, to widać.
8: Tak,
0: zmienia. I pani to potwierdza.
8: Tak, zmienia się sytuacja w Polsce. Zachęcam również tegorocznych maturzystów do skorzystania z takiej możliwości, ponieważ jest to piękny zawód, dający satysfakcję, blisko człowieka. Zachęcam do pójścia na pielęgniarstwo i do zasilenia naszego szpitala później.
0: Mam nadzieję, że ten apel trafi do nich. I jeszcze jedno, pani dyrektor. Wynagrodzenia mają wzrosnąć od 1 lipca 2026. Wzrosną?
8: No, tego też nie wiem na 100%, ale zespół trójstronny tak zwany, w którym również uczestniczyły związki zawodowe pielęgniarek i położnych, zaprotestował przeciwko planom rządowym, żeby tych podwyżek nie było, a ponieważ takie porozumienie jest niezbędne, żeby zablokować te podwyżki, więc jest szansa, że dzięki właśnie między innymi działaniom i z pielęgniarek i położnych, Solidarności, te podwyżki będą od 1 lipca.
0: To tak optymistycznie zakończymy naszą rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem była Wiesława Załuska, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Dziękuję.
8: Dziękuję.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Autopromocja.
9: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz władz gminy, ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
15: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
9: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
12: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: WSC Festiwal i Dni Sochaczewa. Julię Kuligowską z ratusza pytamy wprost, ile jeszcze kart do odkrycia. W tym serwisie zaglądamy do gminy Campinos, gdzie dobiegła końca budowa ośrodka zdrowia. Zajrzymy też do regionalnej kroniki policyjnej. Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 18-latka, który pobił pracownika kompleksu sportowego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Przed nami duże imprezy plenerowe w naszym mieście, Dni Sochaczewa i WSC Festiwal. Ratusz odsłania karty obu wydarzeń. Kilka razy w tygodniu line-up artystów, którzy pojawią się na scenie amfiteatrów, się wydłuża. Julię Kuligowską, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta, zapytaliśmy, czy dużo jest jeszcze nieodsłoniętych kart.
14: Jeśli chodzi o Dni Sochaczewa, to takie najważniejsze karty jeszcze będziemy odkrywać, ponieważ gwiazda sobotniego i niedzielnego wieczoru jeszcze nie została zdradzona, a łącznie do odkrycia jeszcze mamy 5 artystów. Natomiast w WSC Festiwal tutaj zdradziliśmy już gwiazdy wieczoru, która wystąpi w sobotę i w niedzielę, natomiast przed nimi też są ciekawi artyści i tutaj mamy jeszcze do ogłoszenia 9 artystów, także też trochę jeszcze tego jest i na pewno myślę, że mieszkańcy i młodzież będą zadowoleni.
13: To dla mieszkańców gminy Campinos duża zmiana. Dobiegła końca budowa nowego budynku tutejszego ośrodka zdrowia. Władze gminy podpisały też umowę z firmą, która zajmie się jego prowadzeniem.
15: Podpisaliśmy umowę z firmą So Medical Kościuszek Spółka Komandytowa. Aktualnie trwają prace przygotowawcze, adaptacyjne wyposażenie obiektów, sprzęt medyczny. Będziemy informować, tak naprawdę już najemca, również za naszym pośrednictwem, będzie informował o terminie otwarcia nowego ośrodka zdrowia w nowym punkcie.
13: Mówiła zastępca wójta gminy Campinos Karolina Cichowlas. Policjanci z Żyrardowa zatrzymali podejrzanego o uszkodzenie ciała 64-latka. 18-latkowi za ten czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Więcej na ten temat starsza sierżant Monika Michalczyk.
16: Policjanci z oddziału prewencji policji w Płocku zauważyli grupę osób, z których jedna krwawiła z twarzy. Natychmiast udzielili pomocy rannemu 64-letniemu mężczyźnie oraz wezwali pogotowie ratunkowe. Jak ustalili mundurowi, doszło tam do utarczki słownej między mężczyzną a 18-latkiem, która przerodziła się w szamotaninę. W momencie, gdy pracownik kompleksu sportowego poprosił o opuszczenie terenu, gdyż nie wolno przebywać na nim paląc papierosy, napastnik podszedł do 64-latka i uderzył go pięścią w twarz. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej, analizie zapisów monitoringu oraz przesłuchaniom świadków, śledczy zidentyfikowali osoby biorące udział w zdarzeniu. Ataku dokonał 18-letni mieszkaniec Żyrardowa, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
13: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
17: Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że Armia Rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenia pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego w Kijowie. Słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Serwacy chyba się trochę skulił gdzieś tam w kącie. Pozostał 14 stopni na termometrze. Nie pada, nie wieje. Pogoda trochę się poprawiła, a jutro ma być zdecydowanie cieplej, bo 18 stopni. Czy możemy spodziewać się wyższych temperatur? Sprawdzam mapę pogodową. Po 15 maja możemy 20 stopni w najbliższy dopiero wtorek, czyli najbliższy tydzień po 15, a teraz musimy pogodzić się z zimnymi ogrodnikami i z zimną Zośką. Co prawda dzisiaj mapa pokazuje nocną temperaturę 6 stopni, ale synoptycy przestrzegają, że jeszcze w niektórych rejonach mogą pojawić się przygruntowe przymrozki.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Skoro temperatura wzrośnie, to może grillowanie w weekend będzie możliwe. Grillowanie oczywiście na świeżo. świeżym powietrzu, a z tymi roślinami, sadzonkami możemy jeszcze poczekać parę dni do zimnej Zośki, a potem to już hulaj dusza. No.

0: 15.19. Zapraszałam Was dzisiaj do Nowej Suchej, dokładnie do Kozłowa Biskupiego na koncert papieski 15 maja. Zapraszałam na Dzień Strażaka do Nowej Suchej 16 maja. No to teraz zapraszam na Noc Muzeów. To już w tym tygodniu. Z soboty na niedzielę. Z 16 na 17 maja wiele muzeów, galerii i innych instytucji kultury otworzy swoje podwoje dla zwiedzających. Oczywiście bezpłatnie. Różne placówki kulturalne z powiatu sochaczewskiego także. To teraz zapraszam do Żelazowej Woli. Najpierw do Żelazowej Woli, a potem będziemy zapraszać do innych muzeów w Sochaczewie, na przykład do Muzeum Kolei Wąskotorowej. Jak będzie wyglądała ta noc w domu urodzenia Fryderyka Chopina? Takim najważniejszym punktem programu ma być gra terenowa inspirowana twórczością Mickiewicza i Chopina. Ma być wyjątkowo romantycznie, no to zapraszamy. Sprawdzicie swoją wiedzę o Chopinie i Mickiewiczu. W programie oprócz gry terenowej będą również dwa koncerty plenerowe. Duet Kacper Nowak, Łukasz Krupiński zaprezentują się nam, a także projekcja filmu związanego z muzyką fortepianową. Jaka będzie pogoda, bo to spędzicie ten czas w plenerze. Nie będzie, mówiłam, że już ten kryzys, który związany jest z zimnymi ogrodnikami Zośką, minie, więc będzie całkiem nieźle. Takie przyjazne temperatury, bliżej 20 stopni.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Reklama.

Sanofi etc. 15.31. Jeszcze możecie tak do 16.00 zrobić sobie króciutką pauzę, przerwę na popołudniową kawusię. Zachęcam. My też robimy sobie taką krótką przerwę na szarlotkę. Bartek Staniaszek przyniósł. Upiekła mama. Przepyszna. Pozdrawiamy mamę. Bardzo ciepło pozdrawiamy mamę i dziękujemy Bartkowi.

0: 15.37, Michael Patrick Kelly i One Free, a my już wyjeżdżamy na sochaczewskie drogi i ulice.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: To sprawdzamy, co się dzieje w Sochaczewie, na sochaczewskich ulicach. To jest taka pora, że wielu z nas wraca do domu, więc robi się coraz ciaśniej. Zaczynamy od centrum, ulica Warszawska, przejezdna oczywiście, ale we fragmentach musicie poczekać. Na światłach na pewno spowolnienie. Zatłoczona 600-lecia, szczególnie zatłoczona 600-lecia. Staszica w trochę w mniejszym stopniu. Piłsudskiego przy na światłach. Ulica Traugutta na całej długości, taki duży zmrożony ruch samochodowy. Jeżeli zbliżacie się do Płockiej, to tutaj skrzyżowanie Płocka, Gawłowska, Warszawska. Też trzeba niestety poczekać i uzbroić się w cierpliwość. Obwodnica, trudna sytuacja, rondo Braci Garczyńskich, jak zawsze, zjazd z ulicy, z drogi numer 50. Całe rondo, cała obwodnica generalnie przejezdna, tylko właśnie na rondzie Braci Garczyńskich i duży ruch w okolicy ronda Kuznocin, tam też trochę korkuje się, ale myślę, że to nie są jakieś długie postoje. Dacie radę przejechać po prostu trochę wolniej. Na niektórych ulicach w Sochaczewie też spory ruch. Poza Traugutta czy Piłsudskiego tutaj widzę duży wzmożony ruch na ulicy Olimpijskiej, na ulicy Gawłowskiej. Trojanowska, też spory ruch samochodowy związany z pracami, które odbywają się na ulicy Aleja 600-lecia. Obowiązuje cały czas objazd i to stwarza pewne utrudnienia komunikacyjne, ale musimy jeszcze z nimi się przez wiele tygodni pogodzić. Całe wakacje potrwają te prace. Jeżeli macie jakieś informacje dotyczące utrudnień, wypadków czy innych sytuacji opóźniających jazdę, to czekamy na wasze telefony 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
8: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
17: Reklama.

brązu i złoto. No nie wiemy, czy w Rzymie będzie złoto. Ja sądzę, domyślacie się, o co chodzi. Dzisiaj Iga Świątek grała w Rzymie. No i mamy to, to znaczy jeszcze finału. Nie mamy wygranego, ale Iga Świątek, dobra informacja jest taka, że wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-1, 6-2 i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało tylko 67 minut. Po raz pierwszy polska tenisistka w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kto będzie jej rywalką, nie wiadomo. Tę rywalkę poznamy wieczorem o 19:00. Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. No i zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Cieszymy się ogromnie.

Billy, Billy Ocean na 94.9 FM, niespełna 5 minut do 16 do wiadomości. Kto dostał pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg? Zaraz o tym się dowiemy. No i będzie również o tym, co to są polskie dymki.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
2: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
9: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Dwa samorządy z powiatu sochaczewskiego z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym serwisie zapraszamy na kobiecy networking do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Zapraszamy też na wystawę komiksów Polskie Dymki. Otwarcie już jutro. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Lokalne samorządy skorzystają ze wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do dofinansowania zakwalifikowały się samorządy Nowej Suchej i Młodzieszyna. Umowy podpisane.
11: Szanowni Państwo, rzeczywiście Rządowy Program Rozwoju Dróg jest programem, który cieszy się dużym zainteresowaniem samorządowców. Także w ramach mojej komisji, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zwiększyliśmy środki na ten program i one są dostępne. I także w ostatnim miesiącu i gmina Nowa Sucha z panem wójtem Maciejem Mońką i gmina Młodzieszyn z panią wójt Moniką Pietrzyk uczestniczyli u pana wojewody w podpisaniu uroczystych umów na dofinansowanie. Gmina Nowa Sucha otrzyma na odcinek w Kozłowie około 650 tysięcy złotych dofinansowania. Gmina Młodzieszyn około 280 tysięcy złotych dofinansowania na ulicę Polną w Młodzieszynie.
10: Mówił poseł Adam Orliński, który zauważa równocześnie, że pieniądze z tego programu wspierają też realizację trwającej przebudowy drogi Rybnosz-Żarów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie odbywa się od jakiegoś czasu kobiecy networking. To przestrzeń, w której panie mogą poznać koleżanki i wymienić się doświadczeniem w swobodnej i życzliwej atmosferze. Kolejne spotkanie już jutro. Poprowadzi je Marta Zawionka.
12: Współpraca z kobietami już od długiego czasu była w moim sercu. Też na co dzień współpracuję bardzo mocno z kobietami, prowadzę różne spotkania, warsztaty i w takich też spotkaniach networkingowych w innych miejscach brałam udział. I bardzo mnie to poruszyło, żeby spróbować właśnie w Sochaczewie takie miejsce stworzyć, żeby kobiety miały przestrzeń do tego, żeby spotkać się, żeby wymienić się swoimi też doświadczeniami, inspiracjami, ale też zaprezentować swój biznes. Kobiety mają naprawdę takie bogactwo różnych doświadczeń i tego też, jak na przykład kobiety pragną zmiany, to też je serdecznie zapraszamy, żeby zainspirować się, żeby zobaczyć. Właśnie networking jest po to też, żeby zachęcić też innych do współpracy, do takich właśnie rozmów.
10: Wydarzenie odbędzie się jutro w godzinach 11-13 w Kremnicach Miejskich. Gościem specjalnym będzie Joanna Kosiorek, która poprowadzi mini warsztat Ciało Pamięta, jak odzyskać kontakt ze sobą. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy poprzez kontakt z biblioteką. Burmistrz miasta Sochaczew oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na wystawę komiksów Polskie Dymki z kolekcji Radosława Jarosińskiego. Otwarcie 14 maja o godzinie 10 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Jak informują organizatorzy, to doskonała okazja, by przenieść się do świata klasycznych polskich komiksów i zobaczyć kultowe historie, które bawiły i inspirowały pokolenia. Zaproszeni mogą czuć się wszyscy, mali i duzi.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Miriam Lipińska. Cztery projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekt rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Dwa wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
18: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
17: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
19: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
17: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Warszawa szuka sposobu na niż demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
20: Warszawa zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyn i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
17: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Moja i twoja muzyka, moi drodzy, na 94,9, czyli w Radiu Sochaczew. 5 minut minęło od 16. Mamy 13, ale szczęśliwą. 13 dzień. Maja, Maria, Roberta, Serwacy, Magdalena, Robert i Andrzej dziś świętują imieniny. Międzynarodowy Dzień Humusu, to tak w kwestii przekąski, gdybyście szukali inspiracji. Natomiast ja was będę zapraszał na wydarzenia, zwłaszcza, że tych sportowych dla dzieci i młodzieży jest sporo w kalendarzu, ale i dla starszych coś się znajdzie. A jeżeli kochacie piżamkę i lubicie sobie pospać, to będzie można połączyć sport i spanko i piżamki, jedno i drugie. O tym też wam opowiem. Za moment też hit dnia.

0: Hit dnia!
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 10 minut po godzinie 16. Jak sprawić, by dobry utwór stał się hitem dnia chociażby w Radiu Sochaczew? Ano wystarczy połączyć unikalny klimat dwójki wyjątkowych artystów. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka i W kilometrach właśnie na 94,9.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: No, Dawid Kwiatkowski w Radiu Sochaczew. 20 minut minęło od godziny 16. Moi drodzy, jeżeli słuchacie Radia Sochaczew, to o tym doskonale wiecie. Jeżeli nie słuchacie, to teraz się dowiecie i to jest, myślę, że wiadomość dnia. To już pewne, po latach przerwy mieszkańcy powiatu sochaczewskiego ponownie będą mogli składać wnioski o paszport i odbierać gotowe dokumenty bez konieczności wyjazdu do innych miast. Od 1 lipca tego roku w siedzibie starostwa powiatowego w Sochaczewie zacznie działać terenowy punkt paszportowy. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest efekt wielomiesięcznych starań, działań i rozmów prowadzonych przez władze powiatu sochaczewskiego z administracją rządową. No i ogłaszamy, że już od 1 lipca będzie można te paszporty przygotowywać, wydawać i odbierać. Także ja się cieszę. Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu sochaczewskiego też się z tego powodu cieszą. Będzie bliżej, milej i wygodniej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Ach, moi drodzy, zachęciłbym Was do jazdy rowerami, nawet tymi hulajnogami, ale tak, żeby prędkość dostosować do pieszych, czy na rolkach, czy na wrotkach, bo pogoda piękna i Sochaczew do tego zachęca. A że wielu z Was wybiera jednak auta, no to tymi autami pojedziecie wolniej aleją 600-lecia, Trojanowską czy Warszawską, na każdych światłach niemalże postoicie. Z Gawłowskiej spora aut wyjeżdża do Płockiej, także na Łowickiej, właściwie z Łowickiej do Płockiej i na Łowickiej w okolicy Ronda Kuznocińskiego też samochodów jest sporo. Od strony Cegielni, czyli od strony 15 sierpnia do tego ronda też delikatny koreczek, ale nie za duży. Także na Piłsudskiego, na Okrzei aut nieco więcej, no i sporo samochodów z każdej strony wjeżdża na rondo braci Garczyńskich, czyli tu, gdzie Żerardowska właśnie z 92 się, no nie krzyżuje, ale łączy. Na 50 też od strony Bielic sporo aut czeka na wjazd do miasta, natomiast wylotówki drożne, wszystkie drogi wyjazdowe z Sochaczewa wyglądają dobrze. Sama dwójka też bez specjalnych sensacji, tutaj może nieco ciaśniej przy węźle Konotopa na wylotówce ze stolicy, ale potem już na prostej ten peleton się rozciąga i spokojnie jedziecie do domu. Na 92 ciasno, na 580 też, zwłaszcza tutaj w Starych Babicach przy wyjeździe ze stolicy. Później już ta droga wygląda zdecydowanie lepiej, natomiast warto pamiętać o ostrzeżeniach związanych z remontem chodnika i pobocza na wysokości Woli Pasikońskiej, Strzyżewa, Żelazowej Woli. Tam prace trwają, tam są wahadełka, tam możecie trafić na delikatne utrudnienia, więc po prostu uważajcie, rozglądajcie się i patrzcie na znaki. I będzie po prostu pięknie. Także spokoju na drodze, a jak traficie na sytuacje, o których warto informować, dzwońcie do nas 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Tripping, Robbie Williams w Radiu Zohaczew i 7 minut do godziny 17.
1: Radio Zohaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie są wasze pieniądze z komunii. Mam nadzieję, że wam udało się je znaleźć. Ja o swoich ciągle myślę. I o tych prezentach komunijnych to sobie porozmawiamy w najbliższych dniach także w Radiu Słuchaczew. A dzisiaj, korzystając z okazji, że jesteśmy wszyscy razem tutaj i pogoda piękna, to po godzinie 17 zaproszę was do bardzo fajnej rywalizacji w lekkiej atletyce. Będą dwie ważne imprezy na terenie naszego powiatu. Ale jak nie możecie startować, bo trochę PESEL na to nie pozwala, to zawsze możecie pokibicować i coś zrobić dla sportu i dla swojego ciała i ducha we własnym zakresie. Szczegóły po 17.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
9: W piątek, 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
10: Zapraszam serdecznie na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 17.
11: Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
12: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
11: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowca naziemne, systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin. wołowin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
5: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
13: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
5: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
13: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
5: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
11: Dla porównania stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 12 stopni w Sochaczewie, ale są takie miejsca w Polsce, gdzie było zdecydowanie zimniej i będzie dzisiaj w nocy, między innymi w Poznaniu, a tam sam George Clooney, więc podejrzewam, że i poznaniankom będzie goręcej i serca mocniej zabiją. Ale w kwestii pogody zostańmy na naszym gruncie. Swoją drogą, co robił George Clooney w Poznaniu, to wam opowiem w tej godzinie. Natomiast u nas pogodnie. 12 stopni z chmurami, ale raczej bez opadów, chociaż te przelotne deszcze to krążą i krążą nad naszym regionem i krążyć będą praktycznie do końca tego tygodnia. Natomiast burzowo może być w piątek i do 21 stopni. Jutro tak 15-16 kresek na plusie, 15 także w sobotę i 17-18 stopni w okolicy niedzieli. Z każdym dniem cieplej w przyszłym tygodniu.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
10: A dokładniej moja i twoja muzyka na 94.9. 5 minut minęło od 17.00, intensywny początek, czyli Sandra, Maria Magdalena, do tego Shane Codd, Rihanna i dużo dobrych rytmów dla was, moi drodzy. Co George Clooney robi w Polsce? O tym za kilka minut. Rozwieję wasze wątpliwości, ewentualnie, jeżeli jesteście takimi fankami albo fanami, to powiem wam, dokąd pojechać, żeby na niego wpaść. Może się uda.

0: 20 minut minęło od 17. Wysłuchacie Radia Sochaczew, Wiktor, Wali Góra i Dry School. Za nami 4 pory roku. To jest temat niesamowity. W ogóle muszę Łukaszowi Matusiakowi do audycji Kinożercy o tym poopowiadać, bo w Łodzi lata po ulicach, znaczy biega Superman, czyli Henry Cavill, do tego w Poznaniu George Clooney. I człowiek się może zastanowić, co on tam robi. No a w Poznaniu odbywa się właśnie 11. edycja Impaktu. Wśród prelegentów znalazła się m.in. Amal Clooney, do której niespodziewanie na scenie dołączył George Clooney. I tam spotykają się na Impakcie światy polityki, kultury, show biznesu, biznesu, przemysłu i rozmawiają sobie, rozprawiają o świecie. No ale pierwotnych instynktów nie da się oszukać. Wyobraźcie sobie dużo pań na takim prestiżowym stanowisku, na prestiżowych stanowiskach. Prezeski, nie prezeski spółek. A gdy George Clooney wchodzi na scenę, wszystkie piszczą. Owacja po prostu i brawa. I natury nie da się oszukać. Para podzieliła się osobistymi anegdotami na scenie, gdy właśnie George dołączył do Amal. Opowiadali także o wolności mediów i niezależności sądownictwa. To taki apel, więc jeszcze chyba w Poznaniu są, jeżeli chciałybyście albo chcielibyście wpaść na George'a Clooney'a w Polsce.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Obiecałem, że będzie nieco sportu i zaproszenie na wydarzenia, więc słowa trzeba dotrzymywać. A w tej sprawie ruszamy na piękne tereny gminy Młodzieszyn. Ten post udostępniła pani wójt Monika Pietrzyk, którą serdecznie pozdrawiam, tak jak i tych wszystkich, którzy sport uprawiają w rejonach młodzieszyńskich. 16 maja o godzinie 11 w Młodzieszynie odbędą się Mistrzostwa Mazowsza w lekkiej atletyce dzieci i młodzieży. Dzieci młodszych, dokładnie. Młodzi sportowcy z całego Mazowsza będą rywalizować w konkurencjach lekkoatletycznych, walczyć o medale i sportowe ambicje wykazywać na najwyższym poziomie. Kompleks lekkoatletyczny ich pomieści przy Szkole Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego właśnie w Młodzieszynie przy Wspólnej 13A. A wydarzenie organizują oczywiście Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Gmina Młodzieszyn. Zapraszamy wszystkich do kibicowania, bo będzie co oglądać, a naprawdę to także zagrzewa do walki o medale tych naszych młodych sportowców z powiatu sochaczewskiego. Świetna impreza się szykuje i to kolejna wielka impreza, która będzie gościć właśnie w naszych stronach w powiecie sochaczewskim, bo też swoją wielką imprezę ma Gmina Teresin i UKS Filipides. O tym także Wam opowiem później.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: A jak chcecie utwór, który pasuje do opuszczonych szyb, możecie zrobić głośniej, nawet jak stoicie w korku i jedziecie dość wolno, to jest piękna melodia, która może Wam towarzyszyć chociażby w drodze do domu. Gwarantuję, że będziecie zadowoleni. Takie rzeczy właśnie w Radiu Sochaczew i Oasis. Wonderwall.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: to Brzdąka Baranowski tylko i wyłącznie i dym w radiu Sochaczew, moi drodzy. 13 minut do godziny 18. Juanes, La Camisa Negra, to będzie o pięknych koszulach czarnych, tak mi się wydaje. Do tego Dua Lipa w radiu Sochaczew. No i przy takiej muzyce to można odpoczywać, bo zakładam, że jak już jest przed godziną 18, to wy nie kisicie ogóra w pracy, tylko siedzicie w domu z nóżkami na biureczku albo na jakiejś tam, nie wiem, na jakimś pufie, przykryci kocykiem. Cieszycie się, chciałem powiedzieć, tą jesienną aurą, ale może być i wiosenna aura. Herbatka w dłoni i radio Sochaczew w tle. I to jest wypoczynek na poziomie. Na własnym rodzie na przykład. No, takiego ogródka działkowego dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to też bym pozazdrościł.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A może jak się cieplej zrobi, to my na jakieś rody do was wpadniemy ze studiem plenerowym, jakbyście chcieli radę i kołgościć i się z nami herbatki napić jakiejś. Pomarańczowej. Pomarańczowa jak radia Sochaczew, prawda?

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Punktualnie o godzinie 18 w Radiu Sochacze w wiadomości.
5: Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś, zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,90. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
6: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
7: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
5: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
8: Polka pokonała dziś piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
9: I'm really happy with the way I played.
8: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
5: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: To jest niesamowite i fenomenalne. Jak ja powiem, że padać nie powinno, to od razu chmury się tak nad naszą siedzibą siłą radiową zebrały, jakby chciały powiedzieć, no, zobaczymy, obiecuj dalej, kozaku. No, także padać może po prostu i ten deszcz nad nami wisieć będzie praktycznie do końca tego tygodnia. 11 stopni na termometrach, 8 w nocy, jutro 16 stopni, ale możliwe przelotne deszcze i burze, bo ta pogoda burzowa i burzowa aura z nami zostanie co najmniej do piątku. W piątek 21 stopni i też może gdzieś tam zagrzmieć i popadać. 15 stopni w sobotę, 17 w niedzielę, 18 na początku przyszłego tygodnia, chmury do środy, a potem z każdym dniem więcej słońca. Druga część przyszłego tygodnia i weekend słoneczny. To mogę obiecać. Przynajmniej na ten moment. Jak coś się zmieni jutro, to już nie moja wina.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew. Nawet mogę powiedzieć, że jeszcze więcej muzyki, dlatego że Beat Freaks na początek, Asaf Avidan, Sound and Grace się pojawi, no i do tego na przykład Lanberry w tej godzinie. Także mnóstwo atrakcji muzycznych, ale to się cieszę, bo mam nadzieję, że i przy takiej muzyce wam się dobrze wypoczywa. Albo na przykład coś struga w ogrodzie, bo przecież to ta wiosna i maj to też taki czas, że w tym ogródku to my lubimy poszparać i posiedzieć.

0: 20 minut równiutko minęło od 18:00, tu Radio Sochaczew i w tej kwestii nic się nie zmienia, moi drodzy. Będzie ciekawostka i wychodzę z założenia od czasu do czasu, że poza tym, że was bawimy, że towarzyszymy wam, to od czasu do czasu musimy przemycić coś wartościowego. Jedną z takich inicjatyw jest pewien bieg związany z numerem. Jestem ciekaw, czy ten numer skojarzycie. 16670. Być może mieszkańcy gminy Tereśny będą wiedzieć więcej na ten temat. Być może w Sochaczewie wy będziecie wiedzieć troszeczkę więcej. Czy coś wam to mówi? 16670. Ten numer, nieprzypadkowy numer. Jeżeli wiecie, zadzwońcie do radia i powiedzcie, cóż to za numer. 46 863 22 22. Powtórzę, numer 16670, czyli 16670. Czy wam coś mówi ten numer? Dajcie znać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8:00 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8:00 do 13:00 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 25 minut do godziny 19 i opowiadałem wam o zawodach w Młodzieszynie, ale muszę też powiedzieć o tym, co będzie działo się w Teresinie, a to za sprawą gminy Teresin, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie i oczywiście UKS Filipides Teresin, utalentowanej sekcji, która 18 lat chyba już ma i szykuje się powolutku do jubileuszu. Jeszcze 2 lata i będzie piękna 20, natomiast medale dostarczają zawodnicy Andrzeja Andreszczyka hurtem i 23 maja współorganizują w Teresinie otwarte Mistrzostwa Mazowsza LZS-ów, czyli Ludowych Związków Sportowych do lat 14 w lekkiej atletyce. Możliwość startu zawodników z innych województw. Oczywiście mile widziani również zawodnicy bez licencji. To jest impreza, w której będą i biegi, będą sztafety, będzie bardzo fajna rywalizacja w rzucie kulą także. No i te biegi sztafetowe, które naprawdę wzbudzają emocje, bo biegają dzieciaki, w których naprawdę te charaktery kipią i tutaj trzeba się spiąć, działać w drużynie i to także uczy niesamowitej dyscypliny. Także cykliczna, duża impreza właśnie 20 maja, do 20 maja zgłoszenia, a samo wydarzenie 23 maja dokładnie na stadionie w Teresinie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. A ja bym cię jak lato, ach.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zsk.pl. Dołącz do Kozuba.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

A już za chwilę w Radiu Sochacze w rozwiązanie tej takiej małej zagadki radiowej, czy coś wam mówi numer 16670, i cieszę się, bo okazuje się, że tak. Także odrobina naszej lokalnej historii, bardzo ważnej karty historycznej, no i promocji historii poprzez sport. Nigdzie nie odchodźcie, za moment szczegóły.

0: Dokładnie, moi drodzy, 8 minut do godziny 19. Zadałem wam na początku tej godziny pewną zagadkę związaną z numerem 16670. Halo, halo, dzwoni Teresa.
1: Dzień dobry. Ja słyszałam przed chwilą pytanie.
0: Tak, jestem ciekaw, czy coś pani mówi numer 16670.
1: Tak, właśnie mówi mi, dlatego postanowiłam, że zadzwonię.
0: Cóż to za numer?
1: Ten, czy mi się
0: tak,
1: uda.
0: Tak, tak, bardzo dobrze.
1: No to jest numer ojca Maksymiliana, obozowy, że tak powiem, numer obozowy.
0: Tak, numer w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Tak, tak. A pamięta pani z ciekawości, zapytam, kiedy trafił ojciec Maksymilian do obozu?
1: Ojej, kiedy trafił, czytałam, przeglądałam ty, ale... 41.
0: Bardzo dobrze, tak jest. W maju 41 roku, także jest pani perfekcyjnie wyedukowana. Ale to jeszcze zapytam na koniec pytanie numer 3. Wie pani, do jakiego wydarzenia nawiązuje, ponieważ będzie się ono odbywać właśnie w gminie Teresin?
1: No, to będę miała trudniej.
0: Nie szkodzi, to podpowiem. Chodzi o bieg Maksymila. Właśnie dystans do pokonania
1: ale
0: będzie nawiązywał.
1: Ale o tym biegu, ale jakoś tak szybko nie skojarzyłam.
0: Oczywiście, ale ciekawa inicjatywa. No i właśnie zapytam panią przy tej okazji, czy to dobrze, by takie ważne historyczne i nasze lokalne osobowości promować chociażby przez sport.
1: Oj, warto, naprawdę warto, bo młodzież powinna brać przykład.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: I tę pamięć o świętym Maksymilianie będzie promowało pewne wydarzenie w gminie Teresin, czyli Maksymila do pokonania 16670 metrów, a ten bieg już 14 czerwca w gminie Teresin. Do startu.pl wchodzicie na stronę, rejestrujecie się i można spróbować swoich sił. Bardzo fajna inicjatywa, ważna inicjatywa, no i upamiętnienie no, honorowego obywatela gminy Teresin właśnie poprzez bieg uliczny. A my odliczamy do wiadomości. Za 6 minut o 19 te najważniejsze z kraju i ze świata w Radiu Sochaczew.

0: jesteś, będę. Reklama.
1: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Najważniejsze informacje z kraju i ze świata punktualnie o 19 w Radiu Sochaczew.
5: Rządowy pakiet Ceny paliwa niżej pozostanie z nami do końca maja, czyli o 2 tygodnie dłużej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Pakiet CPN wprowadza niższe stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To już drugie przedłużenie obowiązywania pakietu. Myśliwce poderwane dziś wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Emocjonalne wystąpienia samorządowców z Podkarpacia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i apel do władz o pomoc i realne narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo. Chodzi o niedźwiedzie, bo coraz więcej z nich pojawia się blisko zabudowań. Są też przypadki ataków tych zwierząt na ludzi. Sytuacja u nas jest dramatyczna. Ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje, mówił Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
6: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia, przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
7: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
5: Dodawał wprost Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Samorządowcy mówią też o spadku liczby turystów i stratach przedsiębiorców.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
8: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
5: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbiera się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale nieoficjalnie wiadomo, że będzie też dyskusja na temat kryptowalut i zamieszania wokół stanowiska PiS-u, który najpierw był za rozwiązaniami ułatwiającymi obracanie kryptowalutami, a teraz przygotował projekt, który całkowicie tego zakazuje. I na koniec zmieniamy temat. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
9: No polski najgorzej.
10: Automateusz.
11: Nieznana lektura, automateusz. Cokolwiek to jest.
12: Przyjaciel automateusza chyba.
13: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
9: No, najbardziej trudny polski. Ale matma bardzo poprawiła.
5: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
0: Moja i twoja muzyka.
4: No to galopkiem, jak koniki, albo na konikach do godziny 20, bo ta godzina będzie pełna fantastycznych treści, moi drodzy. Dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew. 4 minuty po godzinie 19 mamy, więc odliczamy kwadransik z groszem do magazynu sportowego. Kto będzie gościł, o tym za moment wam opowiem, ale warto zostać z nami, bo będzie o rajdach i o zupełnie nowej imprezie plenerowej u naszych sąsiadów. No a w kwestii muzyki, sami posłuchajcie. Fade za moment, Sombre oczywiście, Big Mountain, to wszystko dla was na 94.9. Radio Sochaczew poleca się na świetny wieczór.

0: Ależ ma piękny czas PZ, a to za Auerem Dom nad Wodą w Radiu Sochaczew. 19 minut już minęło od godziny 19 w Radiu Sochaczew, za moment w magazynie sportowym Gosia Ardest, kierowca wyścigowy, do tego przedsiębiorczyni, mama na pełen etat, a do tego wszystkiego inicjatorka wielu fantastycznych rajdów, wydarzeń sportowych. No i o tym wszystkim sobie staramy porozmawiać się. Będzie zaproszenie na pewno wydarzenie związane z motoryzacją, ale takie, jakiego jeszcze nie było. Będzie rajd zadaniowy, rajd niosący w sobie odrobinę historii, lokalności, tego, co w Żerardowie charakterystyczne, no i do tego jeszcze parada, przejazd i piknik związany z legendami motoryzacji. Dużo atrakcji, fajne wydarzenie, na które będziemy Was zapraszać, ale porozmawiamy sobie także o tym, czy wróciła do ścigania się, no i o tym, jakimi kierowcami my ogólnie jesteśmy, bo majówka i wakacje to taki czas, kiedy te statystyki związane z wypadkami na drogach szybują w górę. O tym wszystkim w Radiu Sochaczew za moment.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama. Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: W studiu Radia Sochaczew Gosia Ardest, kierowca rajdowy, przedsiębiorczyni, organizatorka rajdów i licznych wydarzeń. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Jak zdrówko i samopoczucie, bo to intensywny czas dla Ciebie?
7: Bardzo dobrze, bardzo ambitnie. Nie wiem, jak to możliwe, że ta moja doba ma jeszcze 24 godziny, ale tak naprawdę, korzystając z okazji, że jestem na antenie, to dziękuję mężowi, bo bez niego absolutnie nawet tutaj by mnie nie było, bo jednak będąc jeszcze mamą dwójki dzieci i ścigając się i tworząc to wspaniałe wydarzenie, dzieje się dużo, ale ja też lubię, jak się dużo dzieje i szczerze chyba jestem po prostu od tego uzależniona.
0: To jest bardzo ważne, no, żeby tyle spraw pogodzić na raz. I my te sprawy też musimy omówić, więc zacznę od tego, cóż to za rajd nas czeka i tych wszystkich, którzy pasjonują się motoryzacją, bo motoryzacja jest tego częścią, ale tutaj pięknie w to wydarzenie wplatasz też historię Żerardowa.
7: Tak, dokładnie. Otóż czeka nas coś wyjątkowego, coś, czego jeszcze na mapie naszego kraju, jak i chyba nawet Europy, nie było, bo jest to rajd turystyczny, ale z takim specjalnym twistem, mianowicie z fabułą. Poza tym, że będzie motoryzacja, no to będzie też przepiękny region, z którego się wywodzę, Żerardów, Sochaczew, Wiskitki, Radziejowice. Piękna nasza okolica, która ma wiele wątków, które są jeszcze niedopowiedziane, a jednym z tych wątków jest właśnie poszukiwanie zaginionego projektu Filipa de Girarda. Ale wszystko w towarzystwie przepięknych samochodów klasycznych, jak i również wyjątkowych aut z historią, które no niesamowicie w mojej ocenie prezentują się na tle tej czerwonej cegły. Stąd ogromnie się cieszę, że mogłam połączyć coś, co kocham. Czyli motoryzację, miłość do regionu, miejsca mojego urodzenia, jak i też pasję w organizacji wydarzeń.
0: To jeszcze muszę zapytać o sylwetkę Filipa de Girarda. Czy ma to coś wspólnego z nazwą Żerardów i co dokładnie, jak to możemy wpleść, bo to słowo też jest ważne.
7: Tak, zdecydowanie tak. Otóż Rally de Girard nawiązuje do miasta Żerardowa, które z kolei swoją nazwę zawdzięcza temu wyjątkowemu wynalazcy i to właśnie za sprawą jego potomka, jego zaginionego projektu będziemy poszukiwać. Nie będziemy tego robić samodzielnie, oczywiście będą samochody, które są uzupełnieniem tej motoryzacyjnej, terenowej gry miejskiej. Do tego na trasie będziemy spotykali licznych aktorów w liczbie dokładnie 40, którzy będą budowali tą narrację, ten storytelling i będą sprawiali, że będziemy czuli się, jakbyśmy byli rodem po prostu na ten czas, na ten moment, na ten dzień z innej epoki.
0: kiedy ten rajd będzie się odbywać i gdzie, jak to będzie wyglądać, no bo rozumiem, że uczestnicy będą w ruchu, ale też czy będzie taka możliwość, żeby tych bohaterów w dnia, jak i same te piękne pojazdy zobaczyć na żywo?
7: Zdecydowanie będzie taka możliwość, bo chcemy dać namiastkę również mieszkańcom naszego regionu. Całe wydarzenie jest jednodniowe i ma ono miejsce 13 czerwca. Start i meta jest w Żyrardowie na placu Jana Pawła, natomiast sama trasa to blisko 70 km, rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych. Każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem, w ramach którego, uwierzcie mi drodzy Państwo, naprawdę trzeba będzie ubrudzić sobie ręce. To nie będą pytania typu ABC, tylko faktycznie trzeba będzie coś zrobić, żeby wejść w tą akcję, żeby wejść w tą narrację. Odwiedzimy Wiskitki, jedziemy w kierunku Sochaczewa i później zawrócimy, aby dotrzeć do Radziejowic i z powrotem do Żyrardowa. O punktach specjalnych nie mogę powiedzieć, bo troszeczkę bym za dużo zdradziła już tej fabuły, natomiast będziemy poruszać się według roadbooka, gdzie będą wskazówki, będą pytania nieoczywiste, nie będzie tutaj absolutnie mowy o jeździe na czas, jeździe brawurowej, wręcz przeciwnie, będziemy jechać nie za szybko, ale niesamowicie uważnie, bo tutaj liczy się spostrzegawczość i współpraca w zespole pomiędzy kierowcą a pilotem, który będzie tą trasę dyktował, mówił kiedy, jakie manewry podjąć, no i odpowiadał wspólnie na te pytania, także naprawdę będzie dużo się działo. Będzie też wątek oczywiście rywalizacji i taki rajd potrafi wzbudzić naprawdę skrajne emocje.
0: To powiedz mi, bo to jest bardzo ważne, jak tam zgłoszenia, czy już napływają i czy mamy delegatów z naszych stron z Sochaczewa?
7: Tak, zgłoszenia są już otwarte od 2 tygodni, mamy ponad połowę miejsc zapełnionych. Szacujemy, że maksymalnie możemy dopuścić do udziału 60 uczestników, bo też nie chcemy, żeby zbytnio rozciągnąć cały ten start i zaburzyć organizację ruchu, więc starty będą odbywały się poszczególnych załóg w minutowych interwałach. Pierwsza załoga wyjeżdża o 9:30, no i znakiem tego ostatnia załoga wyjedzie o 10:30. Szacujemy, że te 70 km będą jechali około 4 godzin z zadaniami włącznie. I tak, jest kilka zgłoszeń tutaj z naszego wspaniałego lokalnego Sochaczewa. Przepiękny również Volkswagen i zgłoszonych więcej niż 2 uczestników, także zdecydowanie ten dawny strażacki pojazd, bus, myślę, że będzie mógł namieszać w naszej klasyfikacji generalnej.
0: To powiedz mi, bo motoryzacja jest Ci bliska, pewnie dużo bliższa niż mi. Czy bardziej te nowe, nowoczesne auta, czy z minionych dekad, które u Ciebie wywołują więcej emocji?
7: O, to jest dobre pytanie i generalnie ja naprawdę po prostu kocham jeździć i cenię motoryzację, więc tak naprawdę każdym autem pojadę i każde auto ma dla mnie coś wyjątkowego. Sama no jednak wiąże się z samochodem i z jego historią, więc ja mam też swój pierwszy samochód, mam i drugi samochód, który teraz już można powiedzieć, że za chwilkę będzie wchodził w erę swojego youngtimerstwa, bo jest to z 2009 Mini Cooper Works, także piękna brytyjska wyścigowa zieleń. Ponadto mam samochód, który odziedziczyłam najpierw tata po moim dziadku, a teraz ja po moim tacie. Jest to Mercedes W124 z 89, więc ten już zdecydowanie przepięknie wpisuje się w klimat samochodów klasycznych. No nie odpowiem Ci chyba na to pytanie, no bo lubię i klasyki i lubię te samochody współczesne. Dla mnie jest ważne, żeby samochód po prostu dla mnie miał to coś, tą wyjątkową historię, no i żebym czuła się wyjątkowo, jak tym samochodem jadę. Także lubię i jedno i drugie, po prostu kocham jeździć.
0: Chciałem Ci zadać jeszcze pytania związane z Twoją pasją i tą motoryzacją i powrotem do rajdów, natomiast będziesz też gościła u Oskara Tomczyka, u mojego redakcyjnego kolegi w audycji Zajarani, więc muszę się powstrzymać, ale tylko zapytam, czy to prawda z tym powrotem do rywalizacji sportowej, do rajdów, czy wracasz na te szybkie trasy?
7: Tak, zdecydowanie tak i co więcej, jestem już po pierwszym wyjątkowym weekendzie wyścigowym, który ujechałam na podium, 2 razy drugie miejsce. Przyznam szczerze, że ja nawet nie spodziewałam się tak mocnego powrotu. Jak to się mówi w środowisku wyścigowym, że po dziecku to minimum te 0,2 sekundy się zwalnia. No a tutaj nic bardziej mylnego, bo już mam nie jedną córkę, a nawet 2 i w tym momencie wróciłam do ścigania po 0,5 roku od porodu, także naprawdę jestem niesamowicie wdzięczna sytuacji, losowi, że moja forma, dyspozycja psychofizyczna, fizyczna, kondycyjna mi na to pozwoliła. Także ścigamy się w Pucharze Alpine Elf Europa Cup, dzielnie walczymy w klasyfikacji generalnej za sterami Alpiny A110, no i jest szybko.
0: O tym więcej też u Oskara. Natomiast ja cię muszę zapytać w takim razie o to zachowanie na drodze takiej w codziennej jeździe. Kto kieruje częściej? Ty czy mąż? Czy tutaj też jest podział, czy jednak Gosia za kierownicą?
7: Tutaj jest roszada, wiadomo, no ja chcę jechać częściej zdecydowanie, natomiast no mając te moje dwie pociechy, Klarę i Korę, to niejednokrotnie Klara już nam wskazuje, kto jak ma jechać, no i jak się coś dzieje na tej kanapie z tyłu, no to ja muszę być w tej gotowości, żeby jednak dziewczynkom coś pomóc, podać się, zaopiekować, ale wymieniamy się, no chyba, że Klara definitywnie postawi na swoim, nie tato, dzisiaj jedzie mama, no to nie ma wyjścia.
0: Czyli ty nie jesteś takim typowym passenger princess po prawej stronie?
7: Nie, absolutnie. Oczywiście też czasem lubię tą rolę, bardziej niż passenger princess, to takiej okazjonalnej, jakoś coś siebie DJ-ki wtedy na prawym fotelu. Natomiast nie, jest u nas sprawiedliwie i wymieniamy się regularnie za sterami kierownicy.
0: Korzystając z twojej wiedzy i twojego doświadczenia, muszę cię też zapytać o tę naszą polską jazdę, no bo zawsze, gdy mamy takie okresy jak majówka czy wakacje, no to niestety tych negatywnych statystyk jest trochę więcej. Co nas gubi na drodze? Jakie są takie najgorsze zachowania, które możemy zaobserwować? Czego nie robić po prostu, gdy jedziemy? Już pomijam fakt często z rodziną, samochodem w dłuższe, krótsze trasy.
7: Myślę, że gubi nas troszeczkę nasza pycha i takie złe podejście do naszych własnych umiejętności. Niejednokrotnie bardzo często te umiejętności przeceniamy. Wydaje nam się, że jesteśmy panem tej drogi, panem naszego pojazdu, a nic bardziej mylnego. Niejednokrotnie po prostu nie dość, że przeceniamy nasze umiejętności, to jeszcze nie do końca jesteśmy świadomi, co nas pojazd na dobrą sprawę potrafi. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie zrobić więcej, że ten pojazd też więcej wytrzyma, szybciej zahamuje, a to nic bardziej mylnego, no bo nie testujemy aut w warunkach aż tak z jednej strony ekstremalnych, ale z drugiej strony pewnych, bezpiecznych, jak ośrodki do szkolenia techniki jazdy. I tutaj ta majówka wyjątkowo, myślę, jest bardzo dobrym przykładem, bo zarówno dla kierowców czterech kółek, ale też bardziej dla kierowców jednośladów, to jest jednak ten czas, kiedy dopiero startujemy sezon, kiedy jeszcze nie wjechaliśmy się, więc ci kierowcy jednośladów nie mają jeszcze tych swoich nawyków odbudowanych po przerwie zimowej, a z drugiej strony kierowcy samochodów też tych jednośladów po prostu nie widzą, no bo przez całą zimę, przez całą jesień nie musieli ich oglądać. Także w kontekście samej majówki i powrotu do sezonu wzmożonego ruchu, dobrych warunków do jazdy, myślę, że tutaj możemy wyszczególnić takie dwie grupy i dwie problemy. Grupa numer jeden to jest ta, gdzie kampanie do niej trafiają, która wzmaża swoją właśnie ostrożność, tak? Ale dzięki temu wchodzimy w drugą skrajność, czyli grupa tych właśnie frustratów, którzy widząc kogoś jadącego za wolno, mają wrażenie straconego czasu, chęci nadrobienia tych straconych minut, kilometrów i to tym bardziej wzmaga właśnie ich brawurę. Przyznam szczerze, naprawdę statystyki są dla mnie szokujące, że choć wiadomo, że są liczne kampanie, że na drogach będzie blisko 5000 policjantów czuwało, jeżeli chodzi o majówkę, no to i tak ci majówkowi weekendowi kierowcy nic sobie z tego nie robią i przykładowo jadą po imprezie, jadą w długą trasę, wyjeżdżają spóźnieni. Te statystyki, no plus jest taki, że są porównywalne, a nie gorsze, niżeli te w zeszłym roku. Natomiast myślę, że cały czas kluczem do sukcesu są tutaj te kampanie i myślę, że delikatna modyfikacja jednak tego kursu na prawo jazdy, co już ma miejsce w krajach skandynawskich, co miało mieć miejsce również tutaj w Polsce, aby pozwolić ludziom sprawdzić się w trudnych warunkach, aby wtedy zauważyli, ile tak naprawdę nie potrafią i nie wiedzą, jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem.
0: To jest w twojej ocenie najważniejsze, że brakuje troszeczkę tego rozszerzenia wachlarza jazdy, trochę po śliskim, trochę w innych warunkach, żeby już na starcie się z tym zaznajomić?
7: Dokładnie i żeby bardziej respektować właśnie brak swoich umiejętności i to, że pędzimy kilkutonową maszyną, gdzie tak naprawdę po przekroczeniu tych 50 km na godzinę każdy kilometr ma znaczenie i kilkakrotnie wydłuża naszą drogę hamowania. Jeżeli sprawdzimy by to w kontrolowanych warunkach i wyniknęłaby ich niewiedza, to myślę, że wtedy zdecydowanie ta noga z gazu by zeszła.
0: To jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Troszeczkę tego gazu, żeby odjąć. Jeszcze bym z tobą chętnie porozmawiał, ale mam nadzieję, że skoro ci się tak w Radiu Słuchaczy podobało, to jeszcze nie raz nas odwiedzisz.
7: Zdecydowanie tak.
0: Tym bardziej, że sobie pewnie za jakiś czas i podsumujemy rajd i opowiemy o innych twoich aktywnościach. Natomiast zapraszamy na audycję Oskara Zajaranych, w której cię będziemy mogli usłyszeć. A druga rzecz, proszę cię jeszcze o zachęcenie, do kiedy te rejestracje rajdowe mogą wpływać do ciebie.
7: Rejestracje trwają aż do 10 czerwca, także mamy jeszcze troszeczkę czasu, natomiast kto pierwszy, ten lepszy. No jeżeli jesteście ciekawi przepięknych doświadczeń, niesamowitego odkrycia naszego regionu i przeżycia wyjątkowego escape roomu na kółkach, to Rally de Girard czeka.
0: Bardzo ci dziękuję. Małgorzata Rdest, kierowca rajdowy, przedsiębiorczyni, organizatorka rajdu. była gościem Radia Sochaczew. Dzięki wielkie.
7: Dzięki, do zobaczenia.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji województwa mazowieckiego w kraju i za granicą. Do zgarnięcia bardzo fajna nagroda. Jaka to nagroda? Szczegóły po godzinie 20, a o pełnej godzinie wiadomości także w Radiu Sochaczew Sport.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: czas.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
4: Wiadomości w radiu Sochacze w punktualnie o 20.
5: Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie, to nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc no musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
5: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
7: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
5: Mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
8: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
5: Śledztwo wykazało, że firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń ani kadry potrzebnych do założenia żłobków. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
9: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
5: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I na koniec zmieniamy temat. Żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo czeka przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. Niespełna 2-letnia Pietruszka pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
10: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała 5. w światowym rankingu Jessica Pegula. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie przy kończących uderzeniach i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
0: I'm really happy with the way I played.
13: Mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. Polka zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl, no i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Soraną Kyrsteą. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Dziś dwa niezwykle istotne dla układu tabeli mecze. Jeden z nich już się zaczął, mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
14: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
13: Mecze w Częstochowie o 20:30. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz na początku maja doznał poważnej kontuzji i jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejarz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.
10: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Mamy środę, 13 maja. Maria Roberta Serwaco oraz Magdalena świętują imieniny. Wiecie, co dzisiaj mówią przysłowia ludowe i mądrości ludowe? Sprawdziłem to dla was. No i wiem, kiedy w końcu słońce lepiej dogrzeje, bo te ostatnie dni to jakieś takie pomieszanie z poplątaniem, a nie maj. Coś się tym miesiącom naszym pomyliło, a my tutaj słońca spragnieni. Prawda? Zostańcie z nami. Jeszcze więcej muzyki w radiu.

Jak się rozsierdzi, serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. A to dlatego tak zimno wieczorami i w nocy, moi drodzy, za dnia także pogoda nas nie rozpieszcza, a to wszystko właśnie może dlatego, że ktoś wkurza serwacego. Nie wiem, czy macie jakiegoś serwacego w swoich znajomych, wśród swoich ziomków, ale jeśli tak, to zadbajcie o dobre relacje, bo to wpłynie na pogodę. A moje norweskie źródła meteorologiczne mówią, że w kolejny weekend ma być cieplutko,

0: pięknie i przyjemnie. No i na początku czerwca także, więc czekamy, czekamy, a z drugiej strony, no jak się nie zrobiło formy do lata, to z taką pogodą to nie ma co się obnażać i nie będzie czego odsłaniać. Może to i dobrze.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: To jest powtórka audycji.
3: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Sezon imprez plenerowych w Błoniu jest już rozpoczęty. W ostatnim czasie odbył się tu po raz drugi festiwal sera i wina. Jak pan może podsumować to wydarzenie?
4: No tak, mamy już maj, coraz lepsza pogoda. Akurat dzisiaj odwrotnie, nie jest najlepsza, bo jest chłodno, ale parę dni temu jeszcze były upały 20 parę stopni. I festiwal sera i wina odbył się po raz kolejny. W roku ubiegłym był. Wtedy również cieszył się dużym takim uznaniem. I postanowiliśmy, że będzie to impreza cykliczna, czyli co rok będziemy w maju organizować tego typu wydarzenie. Byłem na tym wydarzeniu, było dwudniowy, sobota, niedziela. Ostatnio wiem od osób pracujących z biura promocji, które tam były, że wystawcy byli mega zadowoleni tym razem, że było bardzo dużo osób. Oczywiście była w związku z tym wysoka sprzedaż właśnie sera, wina, produktów towarzyszących. W niedzielę był także targ staroci, też się przyszło dużo osób, także impreza kompletnie udana. Trochę nie było zbyt gorąco, było raczej chłodniej, ale pamiętajmy, że na targu także mamy tam dach, zadaszenie i to jest właśnie dobre miejsce na to, że nawet gdyby miało trochę padać, to też jest miejsce na tego typu imprezy, bo jest zadaszenie targu.
3: Za nami również łączone święto Konstytucji 3 maja i Dzień Strażaka, jak zwykle w pięknej, godnej oprawie.
4: No, ta akurat pogoda była wyjątkowo, bo był właśnie upał, było gorąco, jak zwykle na rynku w Błoniu. To była uroczystość z taką oprawą wojskową i tak dokładnie to wyglądało, z meldunkiem, z udziałem żołnierzy 2. Pułku Saperów z Kazunia. Był także apel pamięci, salwa honorowa, no co szczególnie się podoba dzieciom, dlatego że później już po zakończeniu tej salwy dzieci biegają wokół nóg żołnierzy i zbierają wszystkie łuski, tak, to jest zabawa i traktują to jako swoje trofea, ale zawsze pilnujemy, żeby to było bezpieczne i wtedy, kiedy żołnierze już mają broń założoną na ramieniu, żeby nie było problemów z jakimś tam sytuacją, że ktoś uderzy dziecko, ale to pamiętamy, że już mamy to tak zorganizowane, że dzieci chodzą dopiero później przećwiczone. Także równie się to udało. Było bardzo dużo mieszkańców, była potem ruchówka na rynku. Także jeszcze raz wszystkim strażakom składam także najlepsze życzenia, bo to święto podwójne i Konstytucja 3 maja i święto strażaków świętego Floriana.
3: Z kolei przed nami Dni Błonia. W poniedziałek pojawiła się pełna lista artystów, którzy przyjadą do Błonia. To na kogo możemy czekać? Kogo się spodziewamy?
4: No, Centrum Kultury powoli odkrywało swoje karty na Facebooku. Próbowało tam nawet, żeby ktoś zgadywał, kto będzie. No i były takie zgadywanki różne i niektórzy trafili, tak? Jest to impreza przede wszystkim jednodniowa, dlatego że ustaliliśmy już jakiś czas temu, że co 5 lat będą imprezy dwudniowe, nawet 3-dniowe, 5-latki, a takie zwykłe co roku będzie jeden dzień w sobotę. I teraz jest jeden dzień w sobotę, ale też wiele będzie się działo i dużo będzie także zespołów, każdy znajdzie coś dla siebie. No, będzie Zenek Martyniuk, czy jakiś disco polo, ale będzie także Michał Szczygiel i Kamil Bednarek, też dla młodego pokolenia, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Imprezy będą i na rynku, i obok Centrum Kultury, także imprezy towarzyszące, jak zwykle serdecznie zapraszamy do Błonia na Dni Błonia, które już 13 czerwca przed nami.
3: No właśnie, dużo atrakcji towarzyszących, bo też spory nacisk miasto kładzie na organizację wydarzeń dla całych rodzin, dla dzieci, tak żeby wszyscy skorzystali.
4: Wszystkie nasze święta, staramy się, wszystkie pikniki, które były do tej pory, było ich sporo, staramy się, żeby były wydarzenia właśnie dla dzieci, tak? I to przyciąga całe rodziny z dziećmi, podobnie będzie na Dni Błonia.
3: Z kolei przed nami także Rynek Jazz Festival, również w czerwcu, chociaż troszeczkę później, bo 28 czerwca. No to też jest ciekawe wydarzenie, które odbędzie się już po raz trzeci.
4: Po raz trzeci doczekało się takiego uznania, dlatego że to wydarzenie otrzymało i Centrum Kultury i Rynek Jazz Festival otrzymało nagrodę Perwy Mazowsza, więc zostało dostrzeżone także przez mieszkańców, zgłoszone. Cieszę się bardzo, że taką nagrodę to Centrum Kultury otrzymało. Po raz kolejny robimy tym razem na rynku w Błoniu, bo tam się to dobrze przyjmuje. Rynek też jest miejscem, gdzie możemy tego typu imprezy organizować, więc będzie także parada od Centrum Kultury, więc serdecznie zapraszamy później na wydarzenia. Będzie to także miało taki charakter piknikowy, oprócz oczywiście wydarzeń na scenie, czyli jazzu na scenie.
3: No właśnie, a takim głównym finałem, koncertem będzie występ pani Olgi Bończyk, to na pewno też zachęci gości do udziału w tym wydarzeniu.
4: To bardzo znana gwiazda, więc myślę także, że przyciągnie rzeszę zwolenników.
3: A poza tym szereg innych wydarzeń, innych punktów programu. Warto się temu przyjrzeć, warto się zapoznać i przyjechać do Błonia 28 czerwca. No właśnie, powiedział pan, panie burmistrzu, o tych perłach Mazowsza, że Centrum Kultury i to wydarzenie zyskało uznanie kapituły konkursowej, ale tych pereł Mazowsza w Błoniu było trochę więcej.
4: Trochę więcej, bo była i nagroda za turystykę dla pałaców PAS, była nagroda Perła Mazowsza dla osobowości. Tutaj akurat pani Maria Bobrowska, znana mieszkanka Błonia, również otrzymała taką Perwę Mazowsza, więc gratuluję wszystkim wyróżnionym. Widać, że nasi mieszkańcy są bardzo aktywni na wielu dziedzinach, także i w tego typu wydarzeniach.
3: Imprezy to jedno, ale o poziomie życia mieszkańców, o rozwoju gminy też świadczą inwestycje. I tutaj w ostatnim czasie podpisał pan umowę o dofinansowanie dla Błonia w ramach programu Mazowiecki Program Rozwoju Bazy Sportowej. Potężne dofinansowanie, ale i potężne koszty inwestycji.
4: No inwestycji mamy teraz naprawdę wysyp, dlatego że już została większość uruchomiona, tak? Jest dobra pogoda. Pamiętajmy, że trwa remont naszego budynku liceum generalny, trwa remont budynku szkoły numer 4. No mamy z tym także sporo pracy. Trwa przygotowania do otwarcia przetargu ofert na budowę przedszkola w Dębówce. Rozpoczęliśmy właśnie przebudowę stadionu miejskiego i na to otrzymaliśmy także środki. Była podpisana umowa na 2 miliony złotych plus 1 milion złotych od Ministerstwa Sportu. To razem już jest 3 miliony złotych. Prace się właśnie rozpoczęły, więc musimy także je dozorować. To duże wydarzenie i duża przebudowa, bo za 11 milionów złotych. Tam będzie zbudowana nowa bieżnia, oświetlenie, boiska boczne i towarzyszące jeszcze infrastruktura towarzysząca. Także rozpoczęliśmy remont, praktycznie przebudowę placu zabaw na terenie Parku Bajka, placu zabaw dla najmłodszych. To także zajmuje nam czas. Oczywiście wszystkie remonty dróg, podpisaliśmy wczoraj umowę na remonty za kilka milionów złotych, na budowę nakładek asfaltowych, także bardzo dużo się rzeczywiście na terenie Błonia i całej gminy Błonie teraz dzieje. No ale taki jest sezon, już powinniśmy wszystkie prace mieć rozpoczęte, które są w tym roku. No, czeka nas jeszcze jedna duża praca, bo jeszcze nie rozpoczęliśmy budowy boiska zresztą na Wiszą przy ulicy Norwida, a było to w zamierzeniach, ale czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie w tej sprawie.
3: Co do inwestycji, to warto jeszcze wspomnieć o realizującej się obecnie przebudowie drogi powiatowej. Tutaj spore utrudnienie dla
4: mieszkańców. No tak, ulica Poniatowskiego, ale ona była zapowiadana już od dawna, dlatego że miała być realizowana w tamtym roku, ale akurat przetarg i prace wypadły późną jesienią, czego nie chcemy i bardzo się dziwimy, jak jedziemy w zimę i trwają jakieś prace drogowe. Ale tak to wtedy wyszło. Nie wszystko zależy od nas, przetargi, odwołania i tak było, ale wtedy wspólnie z Sarzem postanowiliśmy jednak, że zadanie będzie przełożone na wiosnę, dlatego je zatrzymaliśmy i przełożyliśmy na wiosnę i dlatego jest realizowane teraz. Oczywiście to jest duże utrudnienie, dlatego że wiąże się z zamknięciem przejazdu kolejowego na ulicy Poniatowskiego. Dodatkowo jeszcze czekamy na zamknięcie ulicy Grodziskiej. To jest równoległa ulica, wojewódzka z kolei droga i bardzo ważny przejazd kluczowy na ulicy Grodziskiej kolejowy i ma być tam remontowany most w centrum miasta, obok Centrum Kultury. Więc spodziewamy się dużych utrudnień w ruchu. Prowadzimy rozmowy w tej chwili i chcielibyśmy, żeby te zadania były skoordynowane. Występowaliśmy o tym pisemnie także w styczniu tego roku, wiedząc, że może być problem, żeby najpierw zakończyć jedno zadanie ulicy Poniatowskiego, dopiero rozpocząć remont na drodze wojewódzkiej. Ale zobaczymy, jak jest podpisana umowa i jutro mamy spotkanie w tej sprawie i będziemy starać się, żeby te dwie rzeczy skoordynować.
3: Warto jeszcze wspomnieć o dofinansowaniu dla Młodzieżowej Rady Miasta Gminy Błonie. Też takie pieniążki trafiły do młodych radnych.
4: Młodzieżowa Rada w Błonie ma długą tradycję. My już wiele lat temu mieliśmy Radę Młodzieżową. No później w jakiś sposób ta formuła się wyczerpała z różnych przyczyn. Nie było też chętnych i przez kilka lat nie działała. No to postanowiliśmy wznowić tą Młodzieżową Radę. Jest zbrana, działa prężnie i otrzyma właśnie środki na działalność. I to cieszy, że będzie miała swoje środki, jakieś niewielkie, ale będzie mogła nimi razem z nami dysponować.
3: Teraz kolejna sprawa, czyli sytuacja rolników. Wiemy, że Błonie to gmina miejsko-wiejska, przeważająco miejska, ale są jeszcze osoby, które uprawiają rolę. No, dużo się mówi o tym, że jest problem z suszą, że jest problem z przymrozkami. Czy te problemy dotykają też mieszkańców gminy Błonie?
4: Czyli jeżeli chodzi o tereny, to oczywiście przeważają tereny wiejskie. Miasto zajmuje tylko skrawek naszej gminy, natomiast większość to są tereny wiejskie, ale rzeczywiście mają inny charakter niż kiedyś, bo w wielu dużych miejscowościach zabudowa przypomina już zabudowę miejską, także i są bloki. Także nie wygląda to już jak wieś kilkadziesiąt lat temu, ale zupełnie inaczej. I nie ma też tylu upraw, co kiedyś było, ale rzeczywiście wiosna jest sucha i nie służy naszym uprawom. Dlatego tak bardzo potrzebne są deszcze, które w ostatnich dniach mamy miejsce, ale one jakby też nie uratują tej sytuacji, także susza jest w dalszym ciągu możliwa, będzie zależało to od przyszłych opadów, a poza tym był sezon takiego wzrostu akurat roślin na samą wiosnę, gdzie jest potrzeba dużo deszczu, którego nie było. Rzeczywiście być może, że może być to problem przyszłości.
3: A jeżeli chodzi o te braki wody, to czy gmina Błonie mierzy się z tym problemem? Chodzi o dostawę do mieszkańców zwykłych, czy tam
4: nie,
3: gdzieś na końcu wodociągu brakuje tej wody, czy nie?
4: Ani teraz, ani w latach ubiegłych, nawet jak były bardzo wielkie upały w lato, nie prosiliśmy mieszkańców o oszczędzanie wody, dlatego że nie było takiej jakby potrzeby, tak? Szczególnie woda była ilość wystarczająca, natomiast też trzeba pamiętać, że jeżeli jest większy rozbiór wody, no to wtedy nasza spółka MPWiK, spółka komunalna zarabia pieniądze, bo tą wodę przecież sprzedaje, tak? I wtedy można podreperować tą sytuację finansową, przeznaczyć więcej środków na inwestycje, tak? Także ma to także swoje i również i dobre strony. I tej wody nie brakuje. Jest to efekt oczywiście działalności spółki MPW, która sobie świetnie radzi samodzielnie, bez naszego dofinansowania i cały czas inwestuje właśnie w ujęcia wody, w stacje uzatniania wody, stąd i w rozbudowę sieci wodociągowej. Stąd od lat nie mamy problemu z wodą na terenie gminy Błonie, co jest to bardzo takie pocieszające.
3: I oby tak było dalej. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
4: Dziękuję również i do usłyszenia. Zapraszamy na Dni Błonia i wydarzenia do Błonia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: Była to powtórka audycji.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
1: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: A już 16 maja o godzinie 11 w Młodzieszynie odbędą się Mistrzostwa Mazowsza w lekkiej atletyce dzieci młodszych. Młodzi sportowcy z całego regionu, z całego Mazowsza będą rywalizować w konkurencjach lekkoatletycznych, walczyć o medale i okazywać sportowe emocje na najwyższym poziomie. To wszystko właśnie w kompleksie lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej imienia generała Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, ulica Wspólna 13A. Organizatorami wydarzenia są oczywiście Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, gmina Młodzieszyn. Także trzymamy kciuki za wszystkich młodych sportowców, którzy przyjadą już w najbliższą sobotę do Młodzieszyn.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Obiecałem wam słówko o Nagrodzie Marszałka Województwa Mazowieckiego. To prestiżowe wyróżnienie adresowane do osób i podmiotów aktywnie działających na rzecz rozwoju kultury oraz umacniania tożsamości kulturowej Mazowsza, więc może macie takich bohaterów w swojej okolicy. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat docenia niepospolite pomysły, twórcze inicjatywy i działania podejmowane z pasją, zaangażowaniem na rzecz wspólnoty regionalnej i promocji Mazowsza. Zapraszamy do zgłoszenia kandydatów do 1 czerwca, więc jest jeszcze chwila, a spośród nominacji zgłoszonych przez uprawnione podmioty kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych i piękną statuetkę. A przeczytacie o tym wszystkim na głównej stronie portalu tusochaczew.pl. Radio Sochaczew.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.